0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach środa to 17 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, przed nami wiadomości.
2: Za nami noc pełna mundialowych emocji. Ostatnie spotkanie, w którym Argentyna pokonała Algierię 3-0. Wcześniej Francja i Norwegia także od zwycięstw rozpoczęły rywalizację w piłkarskich mistrzostwach świata. W pierwszym meczu Francuzi pokonali Senegal 3-1. Po bezbramkowej pierwszej połowie losy spotkania odwrócili po przerwie, zdobywając aż 3 bramki. Senegal odpowiedział tylko jednym trafieniem w doliczonym czasie gry. Kilka godzin później Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. Skandynawowie prowadzili już do przerwy i po zmianie stron przypieczętowali wysokie zwycięstwo. Dodajmy, że w 90 minucie meczu na tablicy widniał wynik 3-1, ale w doliczonym czasie do własnej bramki trafił jeszcze Irakijczyk Ayman Hussein. Jak na targu w Marrakeszu, tak dyskusje o przyszłym budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-2034 określił szef luksemburskiej dyplomacji Xavier Bettel. Podczas spotkania ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu doszło do pierwszego starcia między krajami opowiadającymi się za oszczędnościami, a państwami broniącymi wysokich wydatków na rolnictwo i rozwój regionów. Negocjacje dopiero się rozpoczynają, ale już wiadomo, że rozmowy o podziale unijnych pieniędzy będą trudne i pełne sporów. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Na razie nie wyglądało to jeszcze jak w Marrakeszu, bo nie było prawdziwych targów o pieniądze. To była pierwsza dyskusja na poziomie ministrów. Targi nastąpią w grudniu, gdy przywódcy Unii będą szukać ostatecznego kompromisu. Niemcy już jednak odrzuciły obecną propozycję budżetu jako zbyt hojną, podczas gdy Polska oceniła ją pozytywnie. Na razie uzgodniono jedynie ogólne zasady funkcjonowania przyszłego unijnego budżetu.
2: Zarzuty usłyszał 38-letni mieszkaniec Łodzi, którego 3-letnie dziecko w niedzielę spacerowało po parapecie jednej z kamienic. Mężczyzna odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według śledczych nie zapewnił dziecku właściwej opieki i nadzoru.
4: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
2: Tłumaczył rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia.
1: To ma być dość ciepły dzień i jest dość ciepła noc za nami. W tej chwili najcieplej w Bielsku-Białej prawie 17 stopni, a najchłodniej na Pomorzu Zachodnim w Pile i w Resku nieco ponad 4. U nas to taki dwucyfrowy wynik, może nie imponujący, ale jednak. Dzisiaj na południu kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale generalnie ma być słonecznie na Lubelszczyźnie bez opadów. Natomiast w górach, w Zakopanem możliwe dzisiaj także burze, ostrzegają synoptycy. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr raczej nie powinien wpływać dzisiaj na nasze samopoczucie.
5: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co wydarzyło się 16 czerwca w Puławach i okolicach. Interwencją policji i tymczasowym aresztem zakończyła się seria zdarzeń, do których doszło w sobotni poranek na ulicach Lublina. O szczegółach mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
6: W sobotę nad ranem otrzymaliśmy nietypowe zgłoszenie od kierowcy MPK. Z jego zgłoszenia wynikało, że kierujący Fordem zatrzymał auto na skrzyżowaniu, następnie wysiadł z niego i boso oddalił się w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej. Z tego zgłoszenia wynikało, że kierowca może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Kiedy policjanci dojeżdżali na miejsce, otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem o kradzieży paliwa z pobliskiej stacji benzynowej.
5: Czego dotyczyło kolejne zgłoszenie?
6: Jak się okazało, ten sam mężczyzna boso poszedł na stację benzynową, następnie wylał wodę z wiaderka przeznaczonego do mycia szyb i w to wiaderko zatankował ponad 7 litrów benzyny. Oczywiście za tą benzynę nie zapłacił i z powrotem ruszył w kierunku swojego auta. Tam został zatrzymany przez policjantów. Tym mężczyzną okazał się 33-letni mieszkaniec Lublina. Badania alkomatem wykazało, że w organizmie miał prawie 2 promile alkoholu.
5: Jak się okazało, kradzież paliwa to nie jedyne przewinienie 33-latka.
6: Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna od 2019 roku posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich szybkich pojazdów. Wczoraj został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Następnie 33-latek trafił do sądu z wnioskiem policji i prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i teraz najbliższe 3 miesiące 33-letni mieszkaniec Lublina spędzi w tymczasowym areszcie.
5: Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy, za co grozi mu do 7,5 roku więzienia. Pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa pracy będą mogły poszerzyć swoją wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia. Wspólnie organizują je Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy.
0: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
5: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dodajmy, że szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00, a udział w nim jest bezpłatny. Trzeba tylko pamiętać o wcześniejszych zapisach. A skoro mowa o codziennych sprawach mieszkańców regionu, sprawdzamy również, co dzieje się na lokalnych targowiskach. Sezon na truskawki w naszym regionie trwa w najlepsze, a czerwonych owoców nie brakuje już na targowiskach i przydrożnych stoiskach. Wielu z nas czeka jednak na jedno niższe ceny. Sprawdziła je nasza reporterka Weronika Szydłowska, która wybrała się na ulicę Puław i rozmawiała z lokalnym sprzedawcą.
7: Jakie są ceny truskawek teraz?
8: A teraz? No teraz już się kończą, bo to może jeszcze jutro? No to ja sprzedaję kilogram po 15. Złotych, bo naprawdę ciężko nazbierać. Już wszystko pada. Może jeszcze jutro takie ten i to koniec. Już, bo nawet w radiu mówią też, że już jeść truskawki, bo ich nie będzie. Bo już naprawdę te deszcze przyszły, to wszystko i teraz to wszystko już pada. W tym rok w ogóle mamy taki zimno. Gdzie to jest? Połowa czerwca, jestem w bluzie i w kurtce. No to troszeczkę na czerw jest trochę dziwne, nie?
7: No zimno jest.
8: Zimno. I to wszystko nie rośnie. To po prostu jest takie wymuszone. To już nie jest. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, truskawki się ciągnęły miesiąc czasu, a nie 2 tygodnie. No ludzie, no każdy się dziwi, że drogo, no bo każdy chce odbić swoje koszty. Paliwo drogie było, teraz opryski,

0: nie było co zerwać, bo zimno. Przecież jest taka pogoda, że przecież bez kurtki nie wychudź normalnie, no.
1: A jakie truskawki pan sprzedaje?
0: Rumba. To są deserowe truskawki. To wszystko są, to u nas teraz to na takich tych, to każdy sprzedaje deserowe truskawki. Przemysł to jest w ogóle inna truskawka, to nie. Tutaj to każdy jak sprzedaje na takich bazarkach, to wszystko to deserowe. To Azja, rumba, Hanoi, to wszystko deserowe truskawki. Przemysłowych to rzadko kto sadził w ogóle przemysłowe truskawki, bo przemysłowe to ściągają z Egiptu, z Chin. Mhm. Za takie pieniądze. Słyszałem, że po 4 zł kilogram z Egiptu ściągają.
1: To to jest.
0: No, ale tam tania siła robocza, tam za dolara cały dzień pracuje. A u nas jest ciężko siłą roboczą.
1: Każdy z nas tak naprawdę kupuje truskawki, lubi truskawki. A z czym pan najbardziej lubi jeść truskawki? Albo w jakiej formie?
2: Same truskawki i jem właśnie jak mam pieniądze, to kupuję po prostu dużą ilość i jem do oporu, aż mi zbrzydną, że tak powiem.
1: No. Czyli żadne dania, żadne serniki z truskawkami?
2: Nie, właśnie same truskawki.
1: Czy lepiej jest kupić truskawki właśnie u takich ludzi jak pan, gdzie przyjeżdżają na parking, rozkładają swój towar, czy w sklepie?
0: Nie, no w sklepie to one już tam przebyły swoją drogę, a te były dopiero jeszcze godzinę były na krzaku temu. Mhm. Czyli są świeże, a tamte musiały trochę pojeździć już, albo nie wiadomo skąd przyjechały. Albo naprawdę z typowo takiej fermy, gdzie tam opryskiwacz chodzi niewyłączany. A tutaj no tak się pryska, żeby tam coś trzeba od czasu do czasu, ale żeby to tylko na swoje wyjścia. A na wielkich hektarach, no to tam opryskiwacz, bo pamiętam, koło mnie miał facet 6 hektarów. To oni o 4 rano już pryskali i już o 6 wieczór zaczynali z powrotem. Na kolor, na wszystko, ale to jest, oprysk jest dosłownie na wszystko. Ja tak nie pryskam, bo w ogóle to nawet mi się nie opłaciło w tym jechać. A jakiegoś grzyba, coś tam tak tego. Jeszcze sadzę ogórki na przykład, to też. Tutaj z ogórkami stoję już któryś rok. Kobietki podchodzą, pytają się, czy będą. No bo to markę trzeba sobie wyrobić też. No bo jak masz, nie jest ze sklepu, to mówię pani, to jest taki przemiał typowy, taka, taki market, no market, nie?
3: Jak podkreślają sprzedawcy, na zakup lokalnych truskawek nie warto czekać do ostatniej chwili, bo sezon na te owoce jest stosunkowo krótki. Od smaków lata przechodzimy do wakacyjnych propozycji dla najmłodszych. Mali odkrywcy z Kozienic i okolic już wkrótce będą mogli ponownie wcielić się w rolę studentów. Ruszają zapisy na 3. edycję Dziecięcego Uniwersytetu Nauki i Kultury, organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. O szczegółach mówi Elwira Kozłowska, dyrektorka.
4: W maju zakończyliśmy 2. edycję Uniwersytetu i od razu przystąpiliśmy do prac nad 3. Zaangażowanie naszych małych studentów oraz ich rodziców pokazuje, jak bardzo ta oferta jest w naszym mieście potrzebna. Cieszę się, że najmłodsi tak chętnie rozwijają swoje umiejętności i zdobywają wiedzę. Już dziś mogę zapowiedzieć, że czekają nas kolejne fascynujące spotkania. Serdecznie zapraszam zarówno dotychczasowych, jak i nowych studentów.
3: Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. W programie znalazły się warsztaty i spotkania prowadzone przez wykładowców oraz specjalistów, którzy poprzez zabawę zachęcają najmłodszych do poznawania świata i rozwijania swoich pasji.
4: Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach chęci poznawania świata i odważnego zadawania pytań. Na naszym uniwersytecie nie ma egzaminów ani testów. Znajdziemy tu natomiast świetnie skomponowane połączenie edukacji i dobrej zabawy. Dzieci poszerzą u nas swoją wiedzę, ale przede wszystkim miło i w ciekawy sposób spędzą czas.
3: Pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy poprzedniej edycji. Ich zgłoszenia będą przyjmowane do 26 czerwca, natomiast od 27 czerwca ruszy nabór dla nowych studentów. Liczba miejsc jest ograniczona, a zajęcia rozpoczną się 17 września. Pozostając przy edukacji i poznawaniu świata, zajrzyjmy do lubelskiego skansenu. Muzeum Wsi Lubelskiej rusza z projektem Powrót do przeszłości, który pozwoli zobaczyć muzealne zbiory w wersji cyfrowej. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstanie internetowa kolekcja około 240 obiektów w technologii 3D. Będą to m.in. stroje ludowe, dawne przedmioty codziennego użytku oraz eksponaty związane z historią regionu. Takie modele będzie można obracać, przybliżać i oglądać z każdej strony. Dostrzegając także szczegóły, które trudno zauważyć podczas wizyty w muzeum. Każdy obiekt otrzyma też opis. Całość będzie dostępna bezpłatnie w internecie i ma pomóc w nauce oraz poznawaniu historii Lubelszczyzny. Na koniec zaglądamy do lubelskich lasów, gdzie także nie brakowało pracy. Ponad 500 000 nowych drzew posadzono tej wiosny w Nadleśnictwie Lubartów. Młody las pojawił się na obszarze ponad 84 hektarów. Najwięcej przybyło sosen i dębów, ale nie zabrakło też klonów lip, modrzewi, brzóz czy buków. Większość prac wykonali leśnicy i pracownicy zakładów usług leśnych. W sadzeniu drzew pomagali także mieszkańcy, którzy wzięli udział w akcji.

0: posadź swoje drzewo. Jak podkreślają leśnicy, takie działania nabierają szczególnego znaczenia po niedawnych pożarach lasów, do jakich doszło również w naszym regionie. Nowe nasadzenia to szansa na odbudowę przyrody i zachowanie leśnych terenów na kolejne lata.
1: Witajcie w środowy poranek, 17 dzień czerwca w kalendarzach. Do lata coraz bliżej do wakacji, a my rozpoczynamy nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas czas na kartkę z kalendarza. Zaczynamy teraz od solenizantów. Na liście Laura, Adolf, także Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomił, Izaura, Nikandra, Waleriana i Jawid. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. 17 dnia czerwca, dziś dzień walki z pustynieniem i suszami. Wiemy, że to wielki problem również w naszym pięknym kraju. Jest także święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. Pancerniacy podobno wyjechali na poligony. Prezydent ma obserwować ćwiczenia. No i bardzo dobrze. 13 minut po czwartej wstało dzisiaj słońce. Zacznie zachodzić minutę przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 45 minut. Powoli, powoli zbliżamy się do tego najdłuższego dnia w roku.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: O reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie niebo tylko częściowo zachmurzone. W ciągu dnia spora dawka słońca. Czy to oznacza, że będziemy mieli bardzo wysoką temperaturę? Jeszcze nie dzisiaj. W Puławach maksymalnie 20 stopni w cieniu, jutro do 23, ale w sobotę i w niedzielę powyżej 30. No i podobno skończy się to w niedzielę burzami. Zobaczymy.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. No zrobił to. Ustrzelił hat-tricka. Lionel Messi jest po prostu niesamowity. 3-0 w zakończonym meczu Argentyna pokonała Algierię. No i Lionel Messi dołączył do strzelców najlepszych. Po raz 17 trafił na Mistrzostwach Świata. Kibice zgotowali mu owację na stojąco. A Messi przy okazji został najstarszym autorem hat-tricka w historii mundialu. Ma 38 lat i 357 dni. Przebił tym samym Cristiano Ronaldo, który w 2018 roku zdobył hat-tricka z Hiszpanią. No i Messi będzie miał okazję do pobicia kolejnych rekordów w kolejnych meczach. Chłop jest niesamowity. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën. Po reklamie.
12: Słuchasz.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie, ale przecież ważne są też informacje, te z regionu, kraju i świata. Prezentujemy Wam o każdej pełnej godzinie. Nie inaczej będzie już za chwilę, punktualnie o godzinie 7. Polecam.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Po reklamie.
11: Dziś środa, to 17 dzień czerwca, na zegarach godzina 7. Zapraszamy na wiadomości.
12: O poranku w wiadomościach Radia Impuls przypominamy kierowcom, by spieszyli się powoli. Wczoraj w powiecie opolskim nadmierna prędkość doprowadziła do groźnego zdarzenia drogowego. 26-letni kierowca stracił panowanie nad rozpędzonym autem i uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że samochód przewrócił się na bok, a mężczyzna został uwięziony w środku. Po interwencji służb trafił do szpitala, ale okazało się, że jego obrażenia nie były poważne. Policja ponownie apeluje o ostrożność i przypomina, że to właśnie prędkość i brak rozwagi najczęściej prowadzą do groźnych zdarzeń na drogach. Teraz zwracamy się do mieszkańców Baranowa. Przygotujcie się na przerwy w dostawie bieżącej wody. Trwa rozbudowa lokalnej sieci wodociągowej i ze względu na dzisiejsze prace kranówka nie dotrze do niektórych posesji. Między 8 a 10 zabraknie jej przy ulicach Błotnej i Stawowej, a także w niektórych budynkach przy rynku i przy ulicy Puławskiej. Władze gminy proszą o cierpliwość i radzą, żeby zrobić potrzebne zapasy wody. A teraz uprzedzamy tych, którzy planowali dziś wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W najbliższych godzinach w niektórych placówkach mogą pojawić się pewne utrudnienia. Szczegóły wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
13: Z uwagi na akcję protestacyjną, którą związki zawodowe planują w ZUS na środę 17 czerwca w godzinach od 8 do 10, w niektórych naszych placówkach na terenie całego kraju czas oczekiwania na obsługę klientów w tym terminie może się wydłużyć. Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość i by w miarę możliwości planowali wizyty 17 czerwca po godzinie 10. Zachęcamy też do korzystania z naszych elektronicznych usług, portalu e-ZUS i aplikacji mobilnych.
12: Pracownicy ZUS podjęli decyzję o strajku ostrzegawczym, ponieważ widzą potrzebę zmian w organizacji pracy. Sądzą, że zakres obowiązków powinien być lepiej dostosowany do aktualnych możliwości. możliwości kadrowych instytucji. Wśród zgłaszanych postulatów pojawiają się również kwestie dotyczące relacji w miejscu zatrudnienia, w tym standardów etycznych. Strajk ostrzegawczy to krótki, jednorazowy protest, który jest dopuszczony przez prawo w ramach sporu zbiorowego. W Puławach rusza kolejna inicjatywa na rzecz bezdomnych kotów. Grupa nieformalna Bracia Mniejsi i Więksi, działająca przy Stowarzyszeniu Przeszłość Przyszłości, otrzymała 6 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu Aktywne Lubelskie Lokalnie. Celem projektu jest pomoc kotom wolno żyjącym na terenie Puław i ograniczanie ich bezdomności. Dotacja pomoże sfinansować kastrację i chipowanie zwierząt. Zostanie również wykorzystana do udzielenia wsparcia dla społecznych opiekunów kotów. Szacuje się, że w mieście pod opieką wolontariuszy pozostaje ponad 300 kotów, przy czym około 100 przebywa na terenie zakładów azotowych Puławy. Organizatorzy podkreślają, że planują konkretne działania, które mają realnie poprawić sytuację bezpańskich kotów. Na razie to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat.
14: Dla tych, którzy spali, nadrabiamy mundialowe zaległości. Turniej od wygranych rozpoczęli mistrzowie i wicemistrzowie świata.
15: Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Francja przed północą pokonała 3-1 Senegala.
14: I po tym meczu Argentyna, uwaga, skupiona na jednym zawodniku, Leo Messi, który popisał się hat-trickiem.
15: O poranku z nami Wojciech Marczyk.
14: Tym meczem Messi, kapitan Argentyńczyków, po raz kolejny zapisał się w futbolowej historii.
16: To prawda, został pierwszym piłkarzem, który wystąpił na 6 mundialach. Ten wynik może wieczorem wyrównać. Jednak Cristiano Ronaldo... Argentyńczyk ma jednak rozegraną rekordową liczbę 27 meczów na Mistrzostwach Świata. Do tego zdobył, jak wspomnieliście, 3 gole i w klasyfikacji strzelców wszechczasów zrównał się z prowadzącym w tym zestawieniu Miroslavem Klose. No a przed Messim jeszcze kolejne mecze na Mistrzostwach w USA, Kanadzie i Meksyku. Kapitan Argentyny został też najstarszym strzelcem hat-tricka w historii mundiali. 38-latek pobił rekord, który do tej pory należał do Cristiano Ronaldo.
14: Wspomniany Portugalczyk, Wojtku, wieczorem, pewnie na boisku w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków.
15: Jak wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka, ma to pomóc w dokładniejszej wycenie świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
17: Pierwszym etapem jest oczywiście powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL po to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala, jak wygląda ten problem.
14: A zmiany związane są z głośną ostatnio sprawą lekarza bez specjalizacji, który w 2025 roku zarobić miał 1 600 000 złotych. Prawie 1 600 000 złotych.
15: Tak, projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych.
14: Wygaszanie pakietu CPN rozpoczęte. Rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa właśnie przestało obowiązywać.
15: Pod koniec marca rząd rozpoczął akcję pod hasłem Ceny paliwa niżej. Chodziło o ochronę przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Teraz najwyraźniej rząd uznał, że największe ryzyko minęło.
11: Na Lubelszczyźnie niebo tylko częściowo zachmurzone, w ciągu dnia spora dawka słońca. Czy to oznacza, że będziemy mieli bardzo wysoką temperaturę? Jeszcze nie dzisiaj, w Puławach maksymalnie 20 stopni w cieniu, jutro do 23, ale w sobotę i w niedzielę powyżej 30. No i podobno skończy się to w niedzielę burzami. Zobaczymy.
18: Półmetek tygodnia, środowy poranek. Ewelina Kroczek już jest.
11: Miło mi słyszeć panią. Marek Moc, ja ciągle na posterunku. Zapraszamy na kolejną godzinę.
18: Dzień dobry.
0: Radio Impuls.
19: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, poranny horoskop to właśnie teraz.
1: Drogawego, dzień sprzyja prostym decyzjom i załatwieniu spraw, które od dawna odkładasz na później. Ktoś może poprosić cię o pomoc, a ty zaskoczysz samego siebie, jak sprawnie się z tym uporasz.
0: Ryby, pojawi się okazja, żeby domknąć coś, co dawno wisi w powietrzu. Warto dziś pilnować szczegółów, bo właśnie one zrobią największą różnicę.
1: I jeszcze zodiakalny baran słucha nas uważnie, to dobry moment na konkrety i działanie krok po kroku. Bez kombinowania, jeśli coś zaczynasz, lepiej trzymaj się planu niż improwizuj po drodze.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Ja mam nadzieję, że kawa już działa, bo naukowcy policzyli, że przeciętny dorosły człowiek podejmuje każdego dnia prawie 35 tysięcy decyzji. No, nie chodzi tylko o wielkie życiowe wybory. Aż 200 decyzji dziennie dotyczy jedzenia.
0: Pewnie wielu z was stoi właśnie przed wyborem. Kawa czy herbata? Jabłko czy drożdżówka? Kanapka z drzemem czy z szyneczką?
1: Tak, to jest ten czas. No i do tego dochodzą oczywiście codzienne dylematy. Spódnica czy spodnie, białe czy zielone buty? Upiąć włosy czy nie? No, ja mam wrażenie, że kobieta ma tych dylematów znacznie więcej niż mężczyzna.
0: No, przez grzeczność absolutnie nie zaprzeczę. A za chwilę u nas informacje o pogodzie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: razie, jeszcze na Lubelszczyźnie spokojnie do 20 stopni, jutro 23, ale w weekend już zrobi się naprawdę gorąco, w sobotę i w niedzielę 30 na termometrach, w niedzielę nawet 32 stopnie, w cieniu oczywiście, tak więc trochę nas przypiecze, ale za to pogoda nam dopisuje. Dzisiaj dużo słońca, chmur niewiele, podobnie ma być jutro, piątek też całkiem nieźle na mapach pogodowych, sobota piękna i słoneczna, no ale w niedzielę, jak wspominałem, może być już niespokojnie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Najważniejsze to od samego rana karmić się dobrymi informacjami. Takich właśnie dla was szukamy.
0: No i niewątpliwie taką była wczorajsza wiadomość o przyznaniu Maji Chwalińskiej dzikiej karty na tegoroczny Wimbledon. Maja do turnieju przystąpi bez kwalifikacji, prosto do głównej drabinki.
1: To oczywiście efekt jej znakomitego występu na French Open. Jeszcze niedawno była poza ścisłą czołówką rankingu, a dziś mówi o niej cały tenisowy świat. I to jest właśnie dobra informacja, tak trzymać Maju. My oczywiście trzymamy kciuki.

0: Reklama.
1: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
7: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: 17 dzień czerwca to środa, w związku z tym, że towarzyszą nam emocje sportowe, to dzisiejsza myśl dnia należy do świętującej dziś swoje kolejne urodziny wybitnej tenisistki Venus Williams, która powiedziała tak.
1: Musisz wierzyć w siebie wtedy, gdy nikt inny w ciebie nie wierzy. To czyni cię wygranym już na początku.
0: I tu postawimy kropkę.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Po reklamie.
1: Jest środa, to 17 dzień czerwca, na zegarach 8. Zapraszamy na wiadomości.
0: W Baranowie trwa rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z powodu dzisiejszych prac niektórzy mieszkańcy Baranowa do godziny 10 nie będą mieć bieżącej wody. Utrudnienia obejmą ulicę Błotną i Stawową oraz rejon Rynku i ulicy Puławskiej. Inwestycja realizowana jest z Krajowego Planu Odbudowy i obejmuje budowę niemal 300 metrów nowej linii przy jednej z projektowanych ulic w Baranowie od ulicy Powstania Styczniowego. W ramach tego samego zadania gmina kupiła też specjalistyczny pojazd do czyszczenia kanalizacji, a teraz apel o ostrożność do właścicieli hulajnóg elektrycznych. Niewłaściwe przechowywanie i błędy podczas ładowania mogą prowadzić do pożaru. W miniony poniedziałek taka interwencja była potrzebna w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji Albrechtówka. Kazimierscy strażacy ochotnicy schłodzili baterię hulajnogi i oddymili garaż. Dzięki szybkiej reakcji pożar nie zdążył się rozprzestrzenić. Służby przypominają, że hulajnogi elektryczne powinny być ładowane tylko zgodnie z zaleceniami producenta, najlepiej pod nadzorem i z dala od materiałów łatwopalnych. Nie należy pozostawiać ich podłączonych do prądu na długi czas bez kontroli, szczególnie w nocy, ani przechowywać w ciasnych, słabo wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku zauważenia przegrzewania, zapachu spalenizny lub uszkodzenia baterii, urządzenie należy natychmiast odłączyć od zasilania. Nowy miejski żłobek w Zwoleniu jest już gotowy i we wrześniu przyjmie pierwszych podopiecznych. Aktualnie trwa rekrutacja. Rodzice i opiekunowie małych dzieci mogą składać dokumenty osobiście w Zwoleńskim Urzędzie Miasta. Zgłoszenia są przyjmowane w pokoju numer 47. W godzinach pracy ratusza jest na to czas tylko do 26 czerwca, czyli do następnego piątku. Z końcem miesiąca dokumenty przeanalizuje komisja rekrutacyjna. Listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka poznamy 1 lipca, a w drugiej połowie miesiąca zaplanowano podpisywanie umów z dyrekcją placówki. Dodajmy, że żłobek miejski w Zwoleniu powstał tuż obok miejskiego przedszkola numer 1 i jest w nim miejsce dla 60 dzieci w wieku do lat 3. A teraz namawiamy do pośpiechu miłośników truskawek. Sezon na te owoce niedługo dobiegnie końca, dlatego nie warto zwlekać, żeby móc jeszcze nacieszyć się ich smakiem. A czy lepiej kupić truskawki w sklepie, czy od lokalnych dostawców? Sprawdzała to Weronika Szydłowska, rozmawiając ze sprzedawcami w Puławach.
2: Nie no, w sklepie to one już tam przebyły swoją drogę, a te były dopiero jeszcze godzinę były na krzaku temu. Mhm. Czyli są świeże, a tamte musiały trochę pojeździć już, albo nie wiadomo skąd przyjechały. Albo naprawdę z typowo takiej fermy, gdzie tam opryskiwacz chodzi niewyłączany, a tutaj no tak się pryska, żeby tam coś trzeba od czasu do czasu, ale żeby to tylko na swoje wyjścia, a na wielkich hektarach, no to tam opryskiwacz, bo pamiętam, koło mnie miał facet 6 hektarów, to oni o 4 rano już pryskali i już o 6 wieczoru zaczynali z powrotem. Na kolor, na wszystko, ale to jest, oprysk jest dosłownie na wszystko, ja tak nie pryskam, bo w ogóle to nawet mi się nie opłaciło w tym jechać, a jakiegoś grzyba, coś tam tak tego. Jeszcze sadzę ogórki na przykład, to też. Tutaj z ogórkami stoję już któryś roki, tu kobietki podchodzą, pytają się, czy będą.
0: Tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i ze świata.
11: Konflikt w rządzie powodem opóźnienia we wprowadzaniu karty rodziny mundurowej, dowiedział się Krzysztof Zasada.
12: Ten rządowy program, będący jednym z elementów porozumienia ze służbami podległymi MSWiA, ma zapewnić funkcjonariuszom, żołnierzom oraz ich rodzinom m.in. ułatwienia w korzystaniu z opieki zdrowotnej, pierwszeństwa w dostępie do przedszkoli czy zniżki na przejazdy kolejowe.
11: Krzysztof z nami. Krzysztofie, dzień dobry. Wyjaśnijmy, na czym ten konflikt koalicjantów polega.
13: Chodzi o to, kogo ostatecznie miałyby objąć te przywileje. Na ostatnim etapie tworzenia programu PSL-owscy członkowie rządu z szefem MON na czele zaproponowali, by beneficjentami programu byli nie tylko zawodowi funkcjonariusze i żołnierze, jak ustalono w porozumieniu, ale także strażacy ochotnicy z rodzinami. To sprawiłoby, że program objąłby o 800 tysięcy osób więcej. W sumie więc korzystających z karty byłoby ponad 1,5 miliona uprawnionych. MSWiA ocenia, że system ochrony zdrowia tego nie udźwignie. W najbliższym czasie, jak się dowiedziałem, ma dojść do spotkania przedstawicieli MSWiA z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na efekty rozmów czekają związki służb mundurowych, którym zależy na jak najszybszym wprowadzeniu programu, który nie obejmowałby OSP. Nie chcemy być ofiarami walki ludowców o głosy w przyszłorocznych wyborach, usłyszałem.
12: Powodzianie z Kłodzka wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy.
11: Państwo, przypominamy, obiecało wykupić od nich najbardziej zagrożone nieruchomości.
12: Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecywały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty.
11: 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych.
14: Każdy chciałby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem u siebie, już nikt mnie z tego mieszkania nie wyrzuci, że ja mogę sobie tutaj układać swoje nowe, może inne, nowe życie.
15: Ma pani żal do państwa, do Wód Polskich? Mijają prawie 2 lata.
14: Mam żal do państwa, dlatego że procedury ustawodawcze, one spowodowały tak długi okres oczekiwania na same wykupy.
12: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej, mieszkanka ulicy Chełmońskiego w Kłodzku, pani Aneta.
11: A co na to Wody Polskie? Słuchajcie kolejnych faktów.
1: Dzisiaj na razie jeszcze na Lubelszczyźnie spokojnie do 20 stopni, jutro 23, ale w weekend już zrobi się naprawdę gorąco, w sobotę i w niedzielę 30 na termometrach, w niedzielę nawet 32 stopnie, w cieniu oczywiście, tak więc trochę nas przypiecze, ale za to pogoda nam dopisuje. Dzisiaj dużo słońca, chmur niewiele, podobnie ma być jutro, piątek też całkiem nieźle na mapach pogodowych, sobota piękna i słoneczna, no ale w niedzielę, jak wspominałem, może być już niespokojnie.
16: Środowy poranek. Niektórzy przyszli dziś później do szkoły, bo był mecz i mieli na to zielone światło od dyrekcji.
1: Gdzie tak kochają futbol? O tym już za chwilę.
16: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
16: Zapraszamy. Muzyka wybrana dla ciebie.
17: Radio Impuls.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wyobraźcie sobie, że szkoła zaczyna się później, bo wieczorem gra reprezentacja.
0: O właśnie, w Norwegii tak było. Ministerstwo Edukacji zgodziło się, żeby po nocnym meczu Norwegia-Irak szkoły mogły opóźnić rozpoczęcie zajęć.
1: Mecz startował o północy, więc trudno się dziwić. To zresztą wyjątkowa okazja, bo Norwegowie wrócili na mundial po 28 latach.
0: Minister edukacji od razu jednak zaznaczył, że późniejszy dzwonek nie oznacza zgody na wagary. Jeśli lekcje są na 9:30, to na 9:30 trzeba być.
1: Czyli kibicować można, ale matma nie przepadnie.
0: Dodajmy, jeśli chodzi o liczby, Norwegia wygrała 4-1. Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Trwa mundial i jak podczas takich imprez sportowych bywa, nie brakuje niespodzianek.
0: No, sensacją na pewno był wczorajszy bezbramkowy remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Przez pierwsze 30 minut napastnik Mistrzów Europy nawet nie dotknął piłki.
1: No, w takiej roli, Marek, to nawet my moglibyśmy się tam pokazać. Nie dotykać piłki przez 30 minut. Ale o czym chcemy powiedzieć? Otóż ten wynik błyskawicznie przełożył się na popularność bramkarza Republiki Zielonego Przylądka.
0: Bo w ciągu zaledwie kilkunastu godzin jego profil na Instagramie zyskał prawie 6 milionów nowych obserwujących, a wcześniej Wozinia miał ich zaledwie 46 tysięcy.
1: Coś mi się wydaje, że jeśli dalej będzie tak bronił, to dodatkowe miliony zaczną się pojawiać nie tylko na Instagramie, ale też w jego kontraktach.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Puławy, zielona 14.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
10: Po reklamie.
11: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali, no i będzie w miarę stabilne. Wiatr znów będzie zaznaczał swoją obecność, a wiać będzie dzisiaj z północnego zachodu. Temperatura maksymalna w Puławach do 20 stopni, jutro 23, no i każdy kolejny dzień ma być cieplejszy. W sobotę i w niedzielę trójka z przodu na termometrach.
12: Słuchasz Radia Impuls.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mogę tutaj tylko westchnąć. Ach, podobno mamy coraz mniej życia offline i coraz więcej życia w sieci.
0: O tak, według najnowszych badań przeciętny Polak spędzi w internecie ponad 26 lat swojego życia. To prawie o 3 lata więcej niż jeszcze 4 lata temu.
1: No, daje to do myślenia. Niby sobie słuchamy muzyki, oglądamy filmy, sprawdzamy media społecznościowe, no i nagle okazuje się, że spędzimy patrzeni w ekran 1/3 życia.
0: Mam nadzieję, że wciąż pamiętacie to hasło: wyloguj się do życia. Muzyka wybrana dla
2: ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
12: O, adres taki egzotyczny.
13: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
12: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: 17 dzień czerwca, to środa. O tej porze oczywiście sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: W 1885 roku do Nowego Jorku przybyła z Francji w fragmentach Statua Wolności.
0: W 1992 roku w Warszawie otwarto pierwszą w kraju restaurację sieci McDonald's.
1: A w 2001 zakończyła się pierwsza polska edycja telewizyjnego reality show Big Brother. To był Big Brother.
0: A co dzieje się teraz wokół nas, sprawdzamy już za kilka chwil wiadomości.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Dziś środa, to 17 dzień czerwca. Już 9, polecamy Wam nasze wiadomości.
8: Zaczynam od tragicznego wypadku na torach w Lublinie. Wczoraj w rejonie Zembożyc na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej pociąg Intercity relacji Rzeszów Główny, Szczecin Główny potrącił kobietę znajdującą się na torach. 75-letnia mieszkanka gminy Konopnica zginęła na miejscu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta miała przechodzić przez przejazd w momencie, gdy rogatki były opuszczone. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Teraz powiemy o zagrożeniu, na które wszyscy powinni zwracać uwagę. Wraz z początkiem sezonu letniego wraca temat barszczu sosnowskiego, groźnej rośliny, którą można spotkać na łąkach, poboczach dróg i nieużytkach. Jak ją rozpoznać i dlaczego należy jej unikać? Sprawdziła to nasza reporterka Weronika Szydłowska.
9: Barszcz sosnowskiego to wysoka roślina, sięgająca nawet kilku metrów z grubą, bruzdowaną łodygą i dużymi pierzastymi liśćmi. Łatwo pomylić ją z dzikim koperkiem, ale jest znacznie większa i zdecydowanie bardziej niebezpieczna. Kontakt z jej sokami, szczególnie w słoneczne dni, może prowadzić do bolesnych oparzeń, pęcherzy i trudno gojących się ran. Eksperci apelują, żeby nie dotykać barszczu sosnowskiego i nie usuwać go samodzielnie. W razie kontaktu trzeba unikać słońca i przemyć skórę wodą, a przy objawach zgłosić się do lekarza.
8: Zauważając barszcz sosnowskiego, trzeba szybko zgłosić to służbom Straży Miejskiej albo lokalnym władzom. Lokalizację można też nanieść na wirtualną mapę na stronie mapa.barszcz.edu.pl. Osoby z niepełnosprawnościami z powiatów puławskiego, ryckiego, lubartowskiego i opolskiego mogą wziąć udział w bezpłatnym programie aktywizacyjnym przygotowanym przez Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości. No, oferta jest skierowana do tych mieszkańców naszego regionu, którzy mają umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności. Przewidziano dla nich treningi umiejętności społecznych, warsztaty mentoringowe oraz zajęcia wspierające rozwój osobisty i zawodowy. Celem programu jest zwiększenie samodzielności, pewności siebie oraz aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Zapisy już trwają, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dostępne są na stronie Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości. A już w nadchodzącą sobotę mieszkańcy Kazanowa będą wspólnie świętować nadejście lata i jubileusz 460 lat ich miejscowości. Sobótkowy festyn rodzinny pod hasłem Byliśmy, jesteśmy, będziemy rozpocznie się o godzinie 18 nad rzeką Iłżanką od obrzędów sobótkowych. Później zabawa przeniesie się na boisko piłkarskie przy siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kazanowie, gdzie wystąpi kilka zespołów muzycznych. Festyn potrwa aż do północy, a przewidziano atrakcje dla całych rodzin. Wesołe miasteczko dla dzieci będzie dostępne już od godziny 15. Nie zabraknie też regionalnych przysmaków. O szczegółach doczytacie na stronie Kazanowa. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
10: Do 11.30 lubelska prokuratura musi zdecydować o losie dwóch Białorusinów zatrzymanych przedwczoraj w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
11: Ten 44-letni krytyk polityki Kremla zginął po tym, gdy nieustalony dotąd sprawca oddał w jego kierunku 5 strzałów.
10: Razem z nami Krzysztof Zasada. Co dzieje się w tej chwili z zatrzymanymi?
12: No, oni wciąż są w policyjnej izbie zatrzymań, jednak do tej pory nie postawiono im żadnych zarzutów. Jak usłyszałem o poranku w prokuraturze, śledczy zebrali bardzo dużo dowodów w tym postępowaniu. Teraz na podstawie tego materiału starają się potwierdzić, czy zatrzymanym można stawiać zarzuty dotyczące pomocnictwa w zabójstwie Rosjanina, czy może zostaną wypuszczeni, mając status świadków w tym postępowaniu.
11: O 8 rozpoczął się strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Domagają się przede wszystkim podwyżek.
10: A przed budynkiem oddziału ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, Jakub Rybski. Jakubie, jak wygląda ten protest?
13: Choć pracownicy ZUS-u przyszli dziś punktualnie do pracy, to nie będą wykonywali swoich obowiązków, a więc do godziny 10 osoby, które przyjdą załatwić swoją sprawę, nie zostaną obsłużone. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się przede wszystkim podwyżki w wysokości 1200 zł brutto, ale zarząd nie chce nawet o tym rozmawiać.
14: Pracodawca ma złą wolę, pracodawca nie chce rozmawiać, pracodawca nie chce dać większej podwyżki niż marne 200 zł brutto.
13: Mówił mi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Alternatywy Związkowej. Ponadto wczoraj ruszyło organizowane przez związki zawodowe referendum strajkowe, które potrwa do 6 lipca i jeśli większość pracowników zakładu będzie za, w połowie lipca odbędzie się strajk generalny. Sprzed budynku ZUS-u na Czerniakowskiej, Jakub Rybski.
10: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków.
11: Jak wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka, ma to pomóc w dokładniejszej wycenie świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
15: Pierwszym etapem jest oczywiście powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL po to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala, jak wygląda ten problem.
10: A zmiany związane są z głośną ostatnio sprawą lekarza bez specjalizacji, który w 2025 roku zarobić miał 1 600 000 zł. Prawie 1 600 000 zł.
11: Tak, projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych.
1: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali, no i będzie w miarę stabilne. Wiatr znów będzie zaznaczał swoją obecność, a wiać będzie dzisiaj z północnego zachodu. Temperatura maksymalna w Puławach do 20 stopni, jutro 23, no i każdy kolejny dzień ma być cieplejszy. W sobotę i w niedzielę trójka z przodu na termometrach.
0: Środowy poranek, podsiadło, Zendaya, Michael Jackson. Co ich łączy?
1: Nasza kawa z plotką.
0: To jest dobra odpowiedź. Zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.
3: Radio Impuls.

0: środowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i ploteczki.
1: Poplotkujmy trochę, tak. Dawid Podsiadło należy do tych artystów, którzy o życiu prywatnym mówią naprawdę niewiele. Tym większe było zaskoczenie fanów, gdy oficjalnie ogłosił, że jest przeszczęśliwie zajęty.
0: Wcześniej w swoim podcaście przyznał nawet, że złapała go na lasce kobieta marzeń. No teraz paparazzi sfotografowali muzyka w towarzystwie jego nowej partnerki.
1: A swój związek, przypieczętowany sakramentalnym tak, potwierdzili także Zendaya i Tom Holland.
0: Czyli to już nie plotka, że są po ślubie?
1: Już nie, już na ten temat nie plotkuję.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravelcross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
9: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
1: Dużo słońca, więcej ciepła i jeszcze nieco wiatru. Tak zapowiada się środa w naszym regionie. Z każdym dniem zbliżamy się do kalendarzowego lata i widać to między innymi na termometrach. Dzisiaj w Puławach i w Końskowoli będzie do 21 stopni Celsjusza, a każdy kolejny dzień ma przynieść skok o kilka oczek i w weekend możemy doczekać się upału. Na razie jest bardzo ciepło, a dla równowagi jest z nami jeszcze porywisty wiatr.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: To teraz wieści z kina.
0: Film Michael o życiu Michaela Jacksona w 8 tygodni od premiery zarobił ponad 932 miliony dolarów i został najbardziej kasowym muzycznym filmem biograficznym w historii kina, wyprzedzając Bohemian Rhapsody.
1: No i wygląda na to, że król popu nawet po latach potrafi przyciągnąć tłumy.
0: A film ma jeszcze jeden cel. Zostać najbardziej dochodowym filmem biograficznym wszechczasów. No cóż, Michael Jackson przez całą swoją karierę bił rekordy, więc najwyraźniej robi to również na kinowym ekranie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek, a o tej porze sprawdzamy, przeglądamy poranną prasę, tak to nazwijmy. No i właśnie czytamy, że na przystanku Kędzierzyn Dworzec Kolejowy pojawiły się kolorowe, włóczkowe ozdoby na siedziskach, dzięki którym oczekiwanie na autobus stało się bardziej przytulne i pełne barw.
1: Pięknie i wygodnie. Oko można nacieszyć, czekając na takim przystanku.
0: Tak może inne miasta podchwycą pomysł, nam się podoba. Reklama.

0: się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën. Po reklamie.
7: Na zegarach godzina 10, a my w środowy poranek zapraszamy na wiadomości.
8: Na początku tego wydania ważna wiadomość dla mieszkańców Puław, którzy skarżą się na brak ciepłej wody. Na osiedlu Niwa doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Utrudnienia dotyczą obszaru ograniczonego ulicami Grota Roweckiego, Saperów Kaniowskich, Pileckiego, Sikorskiego i Lubelską, a także przy Sadowej. Prace nad usunięciem awarii prowadzi Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach i podaje, że sytuacja powinna wrócić do normy około godziny 18. Pełny wykaz budynków, do których nie dociera teraz ciepła woda, znajduje się na stronie internetowej puławskiego OPEK-u. Rusza modernizacja kolejnej drogi w gminie Józefów nad Wisłą. Tym razem chodzi o odcinek prowadzący do gruntów rolnych w Chruślinie. Podpisano już umowę z wykonawcą inwestycji. Na odcinku liczącym ponad 700 metrów powstanie nowa asfaltowa nawierzchnia i utwardzone pobocza. W opłaceniu kosztów samorządowi pomoże dotacja z budżetu województwa lubelskiego. Zgodnie z umową wykonawca ma 2 miesiące na zakończenie prac. A teraz przenosimy się na drogi w rejonie Puław, z których w tym miesiącu korzysta wyjątkowo wielu rowerzystów. Po półmetku zmagań o tytuł rowerowej stolicy Polski Puławy zajmują 2. miejsce, a rowerzyści pokonali już ponad 233 tysiące kilometrów. W akcję angażują się też grupy, które szykują dla uczestników coś ciekawego, mówi Natasza Wysocka, dyrektor galerii przy ulicy Zielonej, ukośnik jednej z puławskich galerii.
9: Galeria angażuje się w projekt rowerowej stolicy Polski. Jest to w naszej ocenie projekt, na który warto było zwrócić uwagę, ponieważ czym jest rower? Rower to jest sposób na życie, to jest przede wszystkim zdrowie, to jest również spędzenie bardzo dobrze czasu wolnego, czasu z przyjaciółmi, czasu samodzielnie. Tutaj Puławy są przepięknie położonym miastem z idealnym połączeniem z innych miast. Tak? Mamy bardzo dobre połączenie z Warszawą, z Lublinem. Mamy przepiękne tereny tutaj wokół. Mamy przepiękną Wisłę, wozy lesowe. Także na wycieczki rowerowe idealne miejsce w mojej ocenie.
8: Rowerzyści, którzy wykręcą dla Puław 300 kilometrów, mogą powalczyć o nagrody. O szczegółach będziemy dziś jeszcze mówić w naszych wydaniach wiadomości lokalnych. A teraz przypominamy, że miłośnicy truskawek, którzy chcą jeszcze nacieszyć się ulubionymi owocami, nie powinni zwlekać, bo sezon na nie powoli się kończy. Nasza reporterka Weronika Szydłowska wybrała się na ulicę Puław i rozmawiała z lokalnym sprzedawcą.
10: Jak ja tutaj przyjeżdżałem, ten było nas 3-4 z truskawkami, zostałem sam. Jeszcze może jutro przyjadę i już do widzenia ze wszystkim.
11: Czyli to jest ostatni moment, żebyśmy te truskawki kupili?
10: Może jeszcze jutro. Naprawdę. Może, no to widzi pani, tutaj stali, tu stali, jeszcze ja zostałem. Tak trochę ten i to wszystko, ale to też przyjechałem. 4 dni nie jeździliśmy, bo nie było co zerwać, bo zimno. Przecież jest taka pogoda, że przecież bez kurtki nie wychudź normalnie. No.
8: Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Przed nami kraj i świat.
12: W koalicji rządzącej trwają rozmowy dotyczące podniesienia 2. progu podatkowego. Dowiedział się Kacper Wróblewski.
13: Kacper razem z nami w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Kiedy można spodziewać się projektu ustawy?
14: Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu. Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie 2. progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Swój plan ma mieć także koalicja rządząca.
15: Jestem zwolennikiem, żeby tego typu ustawy wychodziły z rządu, bo to są jednak ustawy podatkowe, które mają mają wpływy do budżetu.
14: Ale rozmowy w koalicji na ten temat są.
15: Są rozmowy.
14: Usłyszałem od posła Lewicy Tomasza Treli. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
16: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go. Ja jestem gotowy na rozmowę z panem ministrem Domańskim i takiej rozmowy oczekuję.
14: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
12: Nie zgadzamy się na objęcie strażaków ochotników i ich rodzin kartą rodziny mundurowej. Tak mówią związkowcy służb podległych MSWiA.
17: Jak ujawniliśmy, wprowadzenie rządowego programu opóźnia się z powodu konfliktu między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwem Obrony w sprawie kręgu beneficjentów tego właśnie programu.
12: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Dlaczego związkowcy są przeciwni propozycji ludowców w sprawie OSP?
18: Wprowadzenie karty było jednym z filarów porozumienia związkowców z rządem. Zgodnie z ustaleniami program miał objąć jedynie zawodowych funkcjonariuszy, żołnierzy i ich rodziny. To oni mieli mieć m.in. ułatwienia w dostępie do opieki medycznej czy zniżki na przejazdy. Nowe propozycje opóźniają wejście w życie programu, który miał być wprowadzony przed rokiem. Sprawiają też, zdaniem związkowców i MSWiA, że ten program po rozszerzeniu go o 800 tysięcy osób zostanie sparaliżowany. Nie udźwignie go system ochrony zdrowia. W ramach samego systemu będą powstawać kolejki, tak twierdzą związkowcy. Postulują, by program w pierwotnej wersji przyjąć jak najszybciej, natomiast w przyszłości rozmawiać o możliwościach dołączenia do niego kolejnych beneficjentów.
8: Po godzinie 10 w Puławach i w Kazimierzu Dolnym mamy 17 stopni Celsjusza. Z każdą godziną będzie to oczko więcej, a zatrzymamy się dziś na 21 stopniach. Niebo nad naszym regionem jest pogodne, a nawet jeśli pojawi się więcej chmur, nie będą deszczowe. Wiatr wieje z północnego zachodu i jest umiarkowany. W najsilniejszych porywach może osiągać prędkość 45 km na godzinę.
19: To środowy poranek, a w tej godzinie pojawią się dwa tematy, które interesują większość z nas.
7: Czyli pogoda i jedzenie.
19: Tak jest. Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
19: Zostańcie z nami, zapraszamy.
20: Muzyka wybrana dla ciebie.
21: Radio Impuls.

0: środowy poranek, a synoptycy już wspominają, ostrzegają, nadciągają upały.
1: Aha, kiedy południe Europy smaży się w słońcu, coraz więcej turystów ucieka na północ. Ten trend nazywa się coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, i wygląda na to, że Polska, szczególnie Pomorze, może na tym sporo zyskać.
0: Tak, bo zamiast leżaka w 40 stopniach spacer, 22 stopnie przyjemne, takie kawa z widokiem na morze. Aha. Taka opcja ci się podoba na pewno, nie?
1: No, mnie tak, a jak dodają eksperci, wraz ze zmianami klimatu takie chłodne urlopy mogą stać się nie wyjątkiem, tylko po prostu normą.
0: Czyli przyjemny cień stanie się luksusem.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
6: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: O reklamie.
10: To ciepła i sucha środa w naszym regionie. Na niebie dużo błękitu, słońce przygrzewa bez przeszkód, a termometry ocenią to dzisiejsze ciepło w Puławach i w Dęblinie na maksymalnie 21 stopni. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością, ale zdarzają mu się silniejsze porywy. Od dziś z każdym dniem w regionie będzie coraz cieplej, a obecne prognozy sugerują, że w nadchodzący weekend może być nawet upalny.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: środa, poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To teraz będziemy mówić o jedzeniu, ale takim, co po niektórym nie smakuje. Otóż wybrano trzy najgorsze polskie potrawy według rankingu Taste Atlas. Decydowali internauci z Polski i z zagranicy.
0: No i jak zdecydowali?
1: No to może cię zaskoczę. Na pierwszym miejscu rzymlok, czyli ta śląska wędlina z krzyją i bułką.
0: Znam takich, którzy bardzo lubią.
1: No ja też takich znam. Drugie miejsce czernina, zupa z kaczki, słodko-kwaśna. A trzecie kiełbasa parówkowa.
0: No, parówki obrażone w całym kraju.
1: No i w pierwszej dziesiątce jeszcze wodzionka, kartoflanka, zupa truskawkowa, moczka czy sałatka z kukurydzy. I co ty na to?
0: Ja tam z tych wymienionych potraw zjadłbym wszystko. No może na paróweczki spojrzałbym lekko przymkniętym okiem.
1: Smacznego!
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia

0: Świeczki na torcie zdmuchnie dzisiaj Venus Williams, legenda kortów. A komu złożymy życzenia imieninowe? O tym przypominam. Marek?
1: Na liście Laura, Adolfa, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomił, Izaura, Nikandra, Waleriana i Awit.
0: Wszystkim dziś świętującym składamy najlepsze życzenia.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę.

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach już godzina 11, w środę przed południem czas na wiadomości.
7: Pędziła ponad dwa razy za szybko w terenie zabudowanym. 22-letnia kierująca straciła prawo jazdy po kontroli drogowej w powiecie zwoleńskim. Kobieta została zatrzymana przez policjantów w miejscowości Niwki. Jechała Peugeotem z prędkością 103 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy, a na konto kierującej trafił mandat w wysokości 1500 zł oraz 13 punktów karnych. Policjanci przypominają, że brawura za kierownicą może mieć tragiczne skutki i zapowiadają, dają kolejne kontrole prędkości. Tymczasem regionalne centra krwiodawstwa liczą na młodych i zdrowych mieszkańców naszego regionu, którzy pomogą uzupełnić zapasy krwi, która pomaga ofiarom wypadków oraz osobom poważnie chorym. Już jutro na terenie puławskich zakładów azotowych odbędzie się terenowa zbiórka krwi. Jej uczestnicy pomogą najmłodszym mieszkańcom naszego regionu.
8: Tak jak co roku, w czerwcu zebraną krew dedykujemy dla chorych dzieci. Dla dzieci, które przebywają w klinice hematologii, onkologii i transplantologii dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie i walczą z groźnymi chorobami nowotworowymi. Aby wziąć udział w zbiórce krwi, już teraz zapraszam i zachęcam do wysyłania SMS-a z imieniem i nazwiskiem pod numer telefonu 609-933-998.
7: Mówił organizator Tomasz Ogrodnik. A z czego skorzystają dawcy?
8: Dla każdego honorowego dawcy krwi, który odda 18 czerwca krew podczas naszej zbiórki, organizatorzy przygotowali jak zwykle skromne i drobne upominki. Zapraszam serdecznie do udziału w naszej akcji. Nieśmy pomoc, mamy ją we krwi. Do zobaczenia już w czwartek.
7: Czwartkowa akcja na Azotach odbędzie się w budynku dyrekcji naczelnej. Rejestracja dawców potrwa od 8.30 do 13.00. Żeby móc się tam wybrać, trzeba najpierw wysłać zgłoszenie w wiadomości SMS. O szczegółach doczytacie na stronie Klubu Honorowych Dawców Krwi Dar Życia. A już dziś przedsiębiorcy i osoby związane z turystyką z gminy Karczmiska spotkają się, by wspólnie porozmawiać o rozwoju regionu i nowych atrakcjach dla odwiedzających. Na spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane w ramach projektu Powrót do korzeni, tajemnice Grodziska w Chodliku są zaproszeni właściciele gospodarstw agroturystycznych, punktów gastronomicznych, obiektów noclegowych oraz wszyscy, którzy planują rozwijać usługi turystyczne. Uczestnicy będą rozmawiać o stworzeniu wspólnej oferty promującej lokalne atrakcje i o możliwościach rozwoju turystyki w tej części Powiśla Lubelskiego. Organizatorzy podkreślają, że to także okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami. Dzisiejsze spotkanie odbędzie się w budynku dawnej szkoły w Słotwinach. Początek o godzinie 16. Region na razie za nami, pora na kraj i świat.
9: Od rana nagłaśniamy problem tych powodzian, od których państwo obiecało wykupić najbardziej zagrożone nieruchomości. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty. Mamy 16 dzień czerwca. 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych. Do Kłodzka, na jedną z najbardziej zniszczonych ulic, wybrała się nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
10: Domy na ulicy Homońskiego znajdują się przy samej rzece i nie nadają się do zamieszkania. Zostaną wyburzone, a ziemię przejmie państwo, ale tak jak powiedzieliście, mieszkańcy wciąż nie doczekali się pieniędzy za wykup, więc nie mają za co kupić nowych mieszkań. Od blisko 2 lat żyjemy w zawieszeniu u rodziny lub w lokalach komunalnych, powiedziała mi pani Aneta.
11: Bardzo boli. To są takie emocje, takie uczucia i taka walka z taką niepewnością. Nie wiadomo. Ogromny żal mamy.
10: Problem dotyczy 38 rodzin. Wody Polskie zapewniły mnie, że sprawa jest już na samym finiszu. Pieniądze, dokładnie 31 milionów złotych, zostały już zarezerwowane i w tej chwili przygotowywane są ostatnie dokumenty i umawiane spotkania u notariuszy.
9: Pijany kierowca z 5 zakazami prowadzenia pojazdów zatrzymany po pościgu i wypuszczony przez prokuraturę na wolność. Pirat drogowy z okolic Płońska na Mazowszu musiał wpłacić jedynie poręczenie majątkowe. Krzysztof Zasada zajmie się tą sprawą. Krzysztofie, wyjaśnijmy, jak doszło do zatrzymania mężczyzny.
5: Policjanci koło Dzierżążni zauważyli samochód jadący Wężykiem. Kierowca nie miał zapiętych pasów. Próbowali go zatrzymać, jednak zaczął uciekać. Porzucił potem pojazd i uciekał pieszo, przeskakując przez ogrodzenie. Szybko został obezwładniony. W trakcie sprawdzania okazało się, że 29-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W bazie danych widniały wystawione przez ten sam sąd 3 dożywotnie zakazy kierowania pojazdami i 2 czasowe. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, był już skazany za podobne przestępstwa, więc w związku z recydywą grozi mu 7,5 roku więzienia. Śledczy uznali natomiast, że podejrzany będzie mógł wrócić do domu i wystarczy jedynie poręczenie majątkowe. Nie chcą natomiast ujawniać, w jakiej wysokości.
7: Temperatura stopniowo rośnie, w Puławach i w Markuszowie osiągnęła już wysokość 19 stopni Celsjusza, a może podskoczyć o jeszcze 3 oczka. Jest słonecznie, niebo prawie bezchmurne, a wiatr może mieć w porywach do 45 km na godzinę. Dzisiaj pogoda jest stabilna i niczym nas nie zaskoczy, natomiast każdy kolejny dzień będzie cieplejszy od poprzedniego i wszystko wskazuje na to, że w weekend będzie upalnie.
12: Środowe przedpołudnie, no właśnie, przedpołudnie, to znaczy, że na nas już czas.
6: Tak jest i świętujemy dzisiaj święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, no to czołem i do boju.
12: Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.
12: Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Pa!

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Po reklamie.
13: Na środowe popołudnie można planować spacery i odpoczynek w plenerze, bo jest bardzo pogodnie. Do końca dnia będzie słonecznie, a termometry w Puławach i w Janowcu pokażą do 21 stopni. Dla równowagi wieje porywisty wiatr, ale na wieczór i na noc zrobi się słaby, a każdy kolejny dzień ma być coraz cieplejszy. W czwartek do 24 stopni, w piątek do 26, a w weekend może być upalnie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchajcie Radio Impuls, czas na wiadomości.
3: Mieszkańcy Puław mają coraz mniej czasu na przygotowanie się do nowych zasad naliczania opłat za śmieci. Od 1 sierpnia wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami będzie zależała od zużycia wody w gospodarstwie domowym. W związku ze zmianami każdy właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację. Podstawą do wyliczenia opłaty będzie średnie miesięczne zużycie wody z całego 2025 roku. Te dane przekazały Wodociągi Puławskie razem z ostatnimi rachunkami za pobór wody. Urząd Miasta zachęca, by nie odkładać formalności na ostatnią chwilę i składać dokumenty już teraz. To pozwoli uniknąć kolejek przed wejściem nowych przepisów w życie. Deklarację można dostarczyć osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska przy ulicy Lubelskiej, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie przez skrzynkę ePUAP i e-doręczenia. Urzędnicy przypominają, że brak deklaracji może skutkować naliczeniem opłaty w drodze decyzji administracyjnej. A już w ten weekend puławianie wspólnie przeniosą się w przeszłość. O tym, co wydarzy się na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich, mówi Marcelina Lubawa z Puławskiego Muzeum Czartoryskich.
4: Na dziedzińcu głównym rozpoczynamy wydarzenie o godzinie 16 i rozpoczyna tutaj drugi festiwal Puaway przy współpracy z Puławskim Ośrodkiem Kultury Domem Chemika i zaczyna Puławska Orkiestra Dęta i retro parada. Następnie uroczyste otwarcie wydarzenia i symboliczne wypuszczenie 120 balonów w kolorach miejskich. Będzie to taki duży prezent XXL. Później również wracamy do festiwalu Puławej i mamy wspaniałych gości, wspaniałych artystów, młodych, Nikodem i Piotr Paśniccy. Później mamy również Ozaję i Kacpra Gołdę.
3: O pozostałych atrakcjach pikniku oraz o wyzwaniach modowych dla uczestników wydarzenia będziemy jeszcze mówić w naszych wydaniach wiadomości lokalnych. A teraz przypominamy, że do końca czerwca potrwa rowerowa rywalizacja polskich miast. Wyzwanie, by w ciągu miesiąca przejechać jak najwięcej kilometrów, ponownie podjęły Puławy, które bronią tytułu zdobytego przed rokiem. Liczy się przede wszystkim ten ogólny wynik, ale nie tylko. Między sobą rywalizują również rowerzyści, a dodatkowo mobilizują ich konkursy organizowane przez patronów wydarzenia. Mówi Natasza Wysocka, dyrektor jednej z puławskich galerii handlowych.
5: Podnieśliśmy troszeczkę tą poprzeczkę, ale za to do wygrania mamy rower o wartości ponad 4000 zł. Druga nagroda to jest iPad o wartości 2000 zł. Także bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich puławian i mieszkańców okolicy do udziału w naszym konkursie. Żeby wygrać rower, wystarczy wykręcić 300 km dla Puław. Oczywiście w aplikacji Aktywne Miasta. Przyjść na rajd rowerowy, który odbędzie się 20 czerwca. W sobotę zbiórka o godzinie 12 przy Galerii Zielona.
3: Dodajmy, że po pół metku rywalizacji Puławy zajmują drugie miejsce, a tutejsi rowerzyści przejechali już ponad 230 tysięcy kilometrów. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Sprawdźmy doniesienia z kraju i zagranicy.
6: Dokładnie za tydzień wchodzą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Nie 500, a 2,5 tysiąca złotych. Michał Radkowski, Michale, przypomnij, czym są te szkolenia?
7: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
8: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
9: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
10: Uważam,
9: uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
7: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
6: Protesty referendalne wpłyną na termin wyborów prezydenckich w Krakowie. Do głosowania może dojść nie w sierpniu, a najpewniej w połowie września. Dziś Sąd Okręgowy w Krakowie zajmuje się właśnie ostatnim złożonym protestem.
10: Zostały złożone trzy protesty. W stosunku do dwóch rozstrzygnął, że zostały złożone po terminie. Natomiast w tej chwili jest rozpatrywany protest trzeci. Premier wyda zarządzenie, bo takiego zarządzenia póki co nie ma. Wyda zarządzenie i wskaże termin. Pojawiają się daty wrześniowe i myślę, że one są dość realne.
6: Wyjaśnia Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. Zaburzenia hormonalne tarczycy diagnozowane są najczęściej. Dziś mówimy o hormonach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu. Nasza dziennikarka Anna Kropaczek rozmawiała z endokrynologiem. Aniu, jakie objawy mogą wskazywać na niedobór hormonów tarczycy, czyli niedoczynność?
11: Osłabienie, senność, uczucie zimna czy suchość skóry. Objawy niedoczynności tarczycy mogą różnić się w zależności od wieku.
12: U osób starszych to będą przede wszystkim zaburzenia związane z psychiką, byśmy powiedzieli, a więc zwiększone zagrożenie zespołów depresyjnych, zespołów otępiennych, jak również nadciśnienia, niewydolności krążenia, a u osób młodszych zaburzenia koncentracji, przyrost masy ciała, obrzęki.
11: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
2: Termometry powinny wskazywać maksymalnie 21 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia mogą to być 23 stopnie. Nad ranem jednak, uwaga, może zrobić się chłodno, wszystko przez pogodną noc. Według synoptyków może to być nawet zaledwie 7 stopni Celsjusza. Kto wcześniej rano wstaje, więc musi się ciepło ubrać.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: dodatkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Po reklamie.
7: No i nareszcie mamy dosyć pogodny dzień i tak będzie do samego wieczora. Temperatura maksymalna w Puławach wynosić będzie dzisiaj 23 stopnie Celsjusza. Jutro natomiast będzie trochę chmur na niebie, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna za to wyniesie aż 26 stopni Celsjusza. Słońca możemy spodziewać się jutro po ranku i przed zachodem.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: blisko.
1: Choć za oknami dosyć ciepło, to jednak awaria sieci ciepłowniczej jest, no, uciążliwa, dlatego że nie ma ciepłej wody w kranach. Chodzi o mieszkańców Puław, a dokładniej osiedle Niwa. O tym, na jakich ulicach brakuje wody i o której ona się pojawi, dowiecie się z naszych wiadomości o 13.
2: Radio Impuls.

0: pośpiech jest naprawdę bardzo złym doradcą, może sprawić, że nawet stracicie prawo jazdy. Tak było z 20-kilkulatką, która jechała swoim Peugeotem z prędkością 103 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Sytuacja miała miejsce w miejscowości Niwki, to było w powiecie zwoleńskim. Niestety, ponieważ prędkość została przekroczona dwukrotnie, policjanci zatrzymali prawo jazdy, a do tego wszystkiego jeszcze wlepili mandat 1500 zł i 13 punktów karnych. Do apelu policjantów, żeby nie przekraczać dozwolonej prędkości, dołącza się też Radio Impuls. I już za chwilę zagramy coś, co może być zamiennikiem nadmiernego przyciskania gazu. To będzie David Guetta.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
4: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
3: Zaraz wszystko wyjaśnię.
5: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: dokładnie 120 lat. Kończą w tym roku Puławy, no i z tej okazji będzie niezła impreza. O tym nieco więcej już po 13, a już za chwilę najważniejsze informacje z regionu, kraju i świata.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 13. Słuchajcie Radia Impuls. Czas na wiadomości.
6: W Puławach na osiedlu Niwa trwa awaria sieci ciepłowniczej. Ciepłej wody nie mają mieszkańcy obszaru, który ograniczają ulicę Grota Roweckiego, Saperów Kaniowskich, Pileckiego, Sikorskiego i Lubelską, a także osoby zamieszkałe przy ulicy Sadowej. Prace nad usunięciem awarii prowadzi Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach i podaje, że sytuacja powinna wrócić do normy około godziny 18. Pełny wykaz budynków, do których nie dociera teraz ciepła woda, znajduje się na stronie internetowej puławskiego OPEK-u. Natomiast jutro na terenie Puławskich Azotów odbędzie się nowa terenowa zbiórka krwi. O szczegółach mówi organizator Tomasz Ogrodnik.
7: W imieniu klubu HDK Dar Życia przy grupie Azoty Puławy bardzo serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej akcji krwiodawstwa w grupie Azoty Puławy, która odbędzie się już 18 czerwca we czwartek w budynku dyrekcji naczelnej przy bramie numer 1. Do budynku wchodzimy wejściem głównym od strony parkingu. Rejestracja krwiodawców będzie odbywała się od godziny 8.30 do godziny 13.00. Podczas zbiórki krwi będzie możliwość zapisania się do centralnego rejestru potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych.
6: Zebrana krew pomoże dzieciom chorym na nowotwory. Każdy, kto jutro odda krew na Azotach, zyska nie tylko satysfakcję, ale też drobne upominki. W gminie Łaziska jeszcze przez kilka dni potrwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. To okazja, by łatwo i legalnie pozbyć się starych mebli, zużytych sprzętów domowych, elektrośmieci czy akumulatorów i opon samochodowych. Rzeczy należy wystawić przy głównej drodze do godziny 7 rano wyznaczonego dnia. Jutro rano odpady będą odbierane w miejscowościach Kępa Gostecka, Kępa Solecka, Kamień, Kamień Kolonia, Piotrawin i Piotrawin Kolonia. Pełny harmonogram znajdziecie na stronie gminy Łaziska. Władze gminy przypominają, że ta akcja nie obejmuje odpadów budowlanych ani opakowań po środkach ochrony roślin. Takie śmieci trzeba samodzielnie dostarczyć na lokalny PSZOK. Wracamy do tematu rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Akcja zachęca do ciągłego zaangażowania nie tylko rowerzystów, mówi Natasza Wysocka, dyrektor jednej z puławskich galerii.
8: Drugi rok z rzędu dostaliśmy honorowy patronat prezydenta miasta Puławy, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. I w ubiegłym roku akcja, że tak powiem, została uwieńczona największym sukcesem, jakim mogła być uwieńczona. Puławy zdobyły pierwsze miejsce tytułu stolicy rowerowej Polski. I no myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna zabawa, nie tylko dla młodzieży, ale również i dla dorosłych. Także w tym roku no, nie mogło być inaczej.
6: Patron zapowiada nagrody rzeczowe dla najbardziej wytrwałych rowerzystów, a najbliższą okazją do wykręcenia wielu kilometrów dla Puław będzie sobotni rajd ulicami miasta, który rozpocznie się w samopołudnie przed galerią handlową przy ulicy Zielonej. W tym wydaniu to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie. Anna Wachowska.
9: prowadził luksusowe życie za pieniądze pochodzące z oszustw, korzystał z ekskluzywnych hoteli i jeździł drogimi samochodami. Małopolscy policjanci we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali poszukiwanego listem gończym jednego z liderów tzw. mafii wnuczkowej, Maciej Sołtys.
10: Policja próbowała go namierzyć już od ubiegłego roku. On w obawie przed złapaniem uciekł za granicę. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Barcelonie. Jak ustaliła policja, w hierarchii grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na wnuczka miał wysoką pozycję.
11: Typował telefonistów, którzy mieli wykonywać połączenia, a także, co najważniejsze, odpowiadał za odbieranie pieniędzy.
10: Mówił jeden z oficerów operacyjnych. Natomiast wczoraj policjanci z Krakowa na parkingu jednego z hoteli w mieście zabezpieczyli sportowe Ferrari, warte ponad 1 000 000 złotych, którym jeździł oszust. Mężczyzna teraz przebywa w hiszpańskim areszcie. Czeka na decyzję o ekstradycji.
9: Zmian w systemie służby zdrowia chce nowa lewica, przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 złotych. Kasper Wróblewski.
12: To między innymi określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej.
13: Sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo radykalny do tego podejść i przedyskutować.
12: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
14: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczyciel 3%.
12: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Dobrze, filmowi znajomi wracają. Osioł i ogr pojawili się w nowym zwiastunie piątej części Szreka. Obejrzała go Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tak się zaczyna. Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Szreka, Cameron Diaz jako Fionę, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
0: Przed nami pogodne popołudnie i pogodny wieczór. Temperatura bardzo przyjemna, 21 do 23 stopni Celsjusza, wskazują termometry w regionie. I choć jutro nie będzie aż tak słonecznie, zachmurzenie na ogół ma być duże, będą pojawiać się przejaśnienia, a temperatura maksymalna wyniesie w Puławach nawet 26 stopni Celsjusza. No i przed nami weekend, o którym nieco później na naszej antenie, w którym to będziemy mogli już powiedzieć, że rozpoczęły się upały i lato wystartowało pełną parą. Środa, 17 czerwca. Laura, Adolf, Agnieszka i Franciszek obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego także tym, którzy urodzili się 17 czerwca. O urodzinach, ale miasta nieco później, a ja nazywam się Łukasz Tymków i jestem z wami do 17.
5: Radio Impuls.

0: Dziś o 16:00 ważne spotkanie. Chodzi o gminę Karczmiejska i wszystkich tych, którzy zajmują się w niej turystyką. Na spotkaniu będzie m.in. o tym, jak stworzyć wspólną ofertę, która promuje lokalne atrakcje, i o możliwościach rozwoju turystyki w tej części Powiśla Lubelskiego. Szczegóły pojawią się u nas punktualnie o 14:00, a spotkanie o 16:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Club Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary! Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Błękitne niebo dzisiaj nad Puławami i tak będzie do końca dnia. Temperatura maksymalna wynosić ponad 23 stopnie Celsjusza. Nad ranem może spaść do około 8 stopni. Jutro w ciągu dnia natomiast o poranku dosyć słonecznie, ale potem zacznie się chmurzyć. Nie powinno jednak padać. No i późnym popołudniem znów będziemy mogli cieszyć się niemalże błękitnym niebem. Jutro maksymalna temperatura powinna wynieść 26 stopni.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: 120 lat. Tyle kończą w tym roku Puławy i z tej okazji w najbliższy weekend, jak już wcześniej mówiłem, szykuje się impreza. Mieszkańcy i goście będą mogli przenieść się w czasie. Ale nie będzie to słynny DeLorean z filmu Powrót do przyszłości, tylko wszystko to, co przygotowano w ramach pikniku u księżnej Izabeli. O tym, co wydarzy się na terenie zespołu rezydencyjnego książąt Czartoryskich, o tym szczegółowo będziemy wam mówili już niedługo na naszej antenie. Słuchajcie Radia Impuls punktualnie o 14.
1: Radio Impuls.

jak już słyszeliście w naszych wiadomościach o 13:00. Drugie miejsce już Puławy mają w tej chwili, ale na szczęście puławianie, puławianki nie odpuszczają walki o zwycięstwo. Chodzi o rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Wczoraj bardzo mocno was do tego zachęcałem. Dzisiaj też zachęcam, mocno trzymam kciuki, żeby udało wam się wykręcić jeszcze więcej tysięcy kilometrów. W sumie oczywiście, bo w tej chwili z tego, co mówiliśmy w wiadomościach o 13:00, mamy już ponad 200 tysięcy przejechanych kilometrów. O tym, czy pogoda będzie łaskawa do kręcenia owych kilometrów, powiemy szczegółowo po 14:00.

0: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
8: Nodino, today is yours. Feel good.
0: Po reklamie.

0: tej godzinie były informacje o tym, co szykuje się, jeśli chodzi o 120-lecie Puław. Będzie też o innej imprezie, a właściwie nawet o dwóch. A więc bądźcie z nami po 14, bo pomożemy wam zaplanować najbliższy weekend. A w najbliższym czasie, jak to się mówi, będą u nas wiadomości.
1: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.

0: Saving.
1: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
2: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
3: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
4: Po reklamie.
5: Popołudnie z Radiem Impuls, minęła 14:00. Zapraszamy na wiadomości.
6: To wydanie wiadomości Radia Impuls. Zaczynamy od apelu do użytkowników hulajnóg. Zachowajcie ostrożność podczas ładowania swojego sprzętu, bo błędy mogą doprowadzić do pożaru. W miniony poniedziałek strażacy ochotnicy z Kazimierza Dolnego musieli z takiego powodu interweniować w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji Albrechtówka. Schłodzili baterie hulajnogi i oddymili garaż, a ogień nie zdążył się rozprzestrzenić. Służby przypominają, by hulajnogi elektryczne ładować zgodnie z zaleceniami producenta, najlepiej pod nadzorem i z dala od materiałów łatwopalnych. Nie powinny być pozostawiane bez kontroli, zwłaszcza na noc, ani przechowywane w ciasnych, słabo wentylowanych miejscach. W przypadku przegrzewania, zapachu spalenizny lub uszkodzenia baterii należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. W gminie Karczmiska odbędzie się dziś spotkanie przedsiębiorców i osób związanych z turystyką, poświęcone rozwojowi regionu i tworzeniu nowych atrakcji dla odwiedzających. W ramach projektu Powrót do Korzeni, tajemnice Grodziska w Chodliku, zaproszono m.in. właścicieli agroturystyk, punktów gastronomicznych i obiektów noclegowych. Uczestnicy będą rozmawiać o wspólnej ofercie promującej lokalne atrakcje oraz możliwościach rozwoju turystyki w Powiślu Lubelskim. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:00 w budynku dawnej szkoły w Słotwinach. A już w ten weekend do odwiedzenia Puław zachęci druga edycja pikniku u księżnej Izabeli. Wydarzenie na pałacowym dziedzińcu potrwa przez sobotę i niedzielę, a czym się rozpocznie, mówi Grażyna Bartnik-Szymańska, adiunkt Muzeum Czartoryskich w Puławach.
7: Ten pierwszy dzień, czyli 20 czerwca, będzie takim dniem, który będzie nawiązywał do przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy ówczesne rozrywki dworskie były też taką formą teatralizacji życia codziennego. Wtedy to magnateria, szlachta, bawili się głównie w plenerze, w żywe obrazy, w różnego rodzaju przedstawienia teatralne, były odgrywane różnego rodzaju scenki. W związku z tym ten pierwszy dzień związany będzie z tym, co zapoczątkowała tutaj w Puławach księżna Izabela Czartoryska.
6: O tegorocznych atrakcjach puławskiego pikniku u księżnej Izabeli będziemy jeszcze mówić. W nadchodzącą niedzielę można też wybrać się na wycieczkę przyrodniczą. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zaprasza na otwartą wycieczkę edukacyjno-przyrodniczą Leśna Cisza – Powrót do Natury. Podczas spotkania uczestnicy w spokojnym tempie będą poznawać leśne otoczenie, skupiając się na dźwiękach, zapachach i elementach przyrody. W programie przewidziano m.in. ćwiczenia oddechowe i aktywności sensoryczne sprzyjające wyciszeniu i relaksowi. Wydarzenie skierowane jest do dorosłych i organizowane w ramach kampanii Dzika Miejska Przyroda. Udział jest bezpłatny. Zbiórka w niedzielę o godzinie 11:00 na polanie głównej leśnej szkoły w Puławskim Lesie Komunalnym, wejście od ulicy Prusa. Spacer potrwa około 2-3 godzin. Na razie to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat.
8: Policyjny areszt opuścili dziś obaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Sprawca zbrodni wciąż nie został ustalony. Na konferencji prokuratury okręgowej w Lublinie był Dominik Smaga.
9: Okazało się, że nie mają nic wspólnego z tym zabójstwem. Innych zatrzymanych nie ma. Prokuratura rozważa kilka wersji śledczych, ale ich nie ujawnia. Zakłada, że sprawca wciąż może być w Polsce. Policja nie ujawnia jego rysopisu.
10: Jeszcze nie mamy pełnego jak gdyby obrazu.
9: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji i ponawia apel do mieszkańców o nagrania z samochodowych kamer z poniedziałku między 8:30 a 10:30. Po wczorajszym apelu, jak mówi, takich nagrań policja dostała kilka.
8: System jest zwyrodniały. Tak premier komentuje sprawę młodego lekarza w trakcie specjalizacji i jednocześnie stołecznego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku zarobił 1 600 000 zł. Media donoszą, że w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejek. Witamy Michała Radkowskiego.
11: Premier
0: premier mówił, że sprawę trzeba całościowo wyjaśnić. Dodał, że każdy z polityków jego formacji, jeśli skorzystał z usług szpitala poza kolejnością, będzie musiał się z tego tłumaczyć. Mówił, że takie osoby muszą liczyć się z odpowiedzialnością polityczną. Chce też, by takie sytuacje więcej się nie powtórzyły.
11: Zwróciłem się do Najwyższej Izby Kontroli, aby przeprowadziła powszechną kontrolę we wszystkich jednostkach, w których mogą mieć tego typu zdarzenia miejsce. Otrzymałem odpowiedź potwierdzającą, że Najwyższa Izba Kontroli do takiego systemowego zbadania sytuacji przystąpi.
12: Czyli dotyczyłoby to wszystkich szpitali?
11: Gdzie może zajść tego typu problem, tak.
0: A kontrola w Szpitalu Południowym już została przeprowadzona. Jej wyniki mają być znane w ciągu miesiąca.
8: Dobre wieści dla kierowców. Koszty tankowania idą w dół. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, to obniżka o 4 grosze. Tańszy będzie też olej napędowy o 8 groszy, 6 zł i 36 groszy za litr. Wiemy już, z kim zmierzą się polskie zespoły piłkarskie w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrz kraju Lech Poznań zagra z duńskim Ochus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Ochus to aktualnie najlepszy zespół Danii, a Fenerbahce zajmuje drugie miejsce wśród tureckich drużyn.
5: Oprócz błękitnego nieba, że tak nawiążę do piosenki, dzisiaj jeszcze całkiem przyjemna temperatura, maksymalnie 23 stopnie Celsjusza do końca dnia. Nad ranem nieco chłodniej, około 8 mogą wskazywać termometry w Puławach. Jutro synoptycy przewidują zachmurzenie duże, ale pojawiać się będą przejaśnienia, zwłaszcza o poranku, no i późnym popołudniem. W czwartek maksymalna temperatura powinna wynosić 26 stopni Celsjusza, a w weekend nawet 30. Mamy sam środek tygodnia i właściwie sam środek popołudnie z Radiem Impuls. Jest 17 czerwca, to środa. Ja nazywam się Łukasz Tymków. No i stosownie do pogody zagram wam coś bardzo słonecznego. To będzie Blue System na początek tej godziny.

0: Nie warto czekać do ostatniej chwili, bo będą kolejki. To przekazują urzędnicy i my przekazujemy zaraz za nimi. Chodzi o puławy i dokładniej kwestie wyliczenia opłat za śmieci. Termin zmian wchodzi w życie 1 sierpnia, ale już teraz warto pójść do urzędu. Na czym to wszystko polega? Czyli jak będą naliczane nowe rachunki za śmieci? Co trzeba zrobić, żeby deklarację skutecznie złożyć? O tym wszystkim dzisiaj wieczorem. Bądźcie z nami po 21:00. Wtedy to u nas Wieczór Reporterów. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O reklamie.
10: Pogodniej, bez opadów i ciepło w Puławach dzisiaj do końca dnia. Temperatura maksymalna powinna wynosić 23 stopnie Celsjusza, oczywiście mierzona w cieniu. Padać nie powinno też w nocy, ani jutro, choć będzie się chmurzyło. Przejaśnienia takie większe możliwe o poranku i późnym popołudniem. Jutro temperatura maksymalna wyniesie 26 stopni.
11: Słuchasz Radia X.

0: Jimmy Cliff, jakże to pięknie brzmi w taki dzień jak dziś, kiedy błękitu nieba nam raczej nie brakuje. No ale teraz będzie o czymś bardziej przyziemnym. Krajowy trening pierwszej pomocy zostanie zorganizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i to już w najbliższą sobotę. Warto zapamiętać dwa miejsca, to jest Urząd Miasta w Puławach i Park Miejski w Poniatowej. To właśnie tam będą odbywały się wspomniane przed chwilą treningi. Każdy, kto pojawi się w tych miejscach, będzie mógł zdobyć albo odświeżyć praktyczne umiejętności. Te mogą okazać się kluczowe w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. A więc tak, przed Urzędem Miasta w Puławach między 11 a 14, a między 16.30 a 18 w Parku Miejskim w Poniatowej. Zapraszamy!
1: Radio Impuls.

0: Teraz będzie kolejna propozycja na nadchodzący weekend, a dokładniej na niedzielę. Puławski Zarząd Dróg Miejskich zaprasza Was wtedy na otwartą wycieczkę z edukacją przyrodniczą Leśna Cisza. Udział w tym spacerze jest bezpłatny, a wydarzenie skierowane jest raczej do osób dorosłych. Kto chciałby się wybrać i przy okazji dowiedzieć się czegoś więcej, między innymi o przyrodzie, ale też o tym, jak się relaksować, powinien pojawić się w niedzielę o 11 na polanie głównej leśnej szkoły w Puławskim Lesie Komunalnym. A my, zanim dojdziemy do godziny 15, pojawi się u nas Offenbach i Star Sailor.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mówią oni, że jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet w świecie muzyki. To Taylor Swift. I ona pojawi się u nas już po 15. Będzie też męskie granie orkiestra. Najpierw jednak wybije 15, no i pojawią się u nas najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwórozmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
3: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
7: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Impuls. Minęła 15. Czas na wiadomości.
9: Coraz mniej mieszkańców Puław zgłasza swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji do Urzędu Miasta wpłynęły 33 projekty. To mniej niż rok temu, gdy zgłoszono ich 54 i ponad dwa razy mniej niż w edycji na 2025 rok. Jak tłumaczą urzędnicy, może to wynikać z faktu, że wiele pomysłów zgłaszanych w poprzednich latach zostało już zrealizowanych lub jest obecnie w trakcie realizacji. Część mieszkańców nie decyduje się też na ponowne składanie projektów, które wcześniej nie zdobyły wystarczającego poparcia lub odpadły podczas weryfikacji. Mimo mniejszej liczby zgłoszeń, magistrat ocenia tegoroczną edycję pozytywnie. Wśród propozycji znalazły się zarówno projekty inwestycyjne, jak i pomysły dotyczące wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych czy sportowych. Teraz wszystkie wnioski przechodzą ocenę formalną i merytoryczną, a listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy w sierpniu. W nadchodzącą sobotę w naszym regionie odbędzie się krajowy trening pierwszej pomocy organizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jego uczestnicy będą mogli zdobyć albo odświeżyć praktyczne umiejętności, które mogą okazać się kluczowe w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Chodzi m.in. o ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, wezwanie pomocy, sprawdzenie przytomności i oddechu, resuscytację krążeniowo-oddechową, użycie defibrylatora AED oraz tamowanie krwotoków. Zapowiedziano dwa takie wydarzenia. Między 11 a 14 trening odbędzie się przed Urzędem Miasta w Puławach, natomiast między 16.30 a 18 w Parku Miejskim w Poniatowej na Placu Przytężniak. A teraz temat, który szczególnie o tej porze roku warto mieć na uwadze. Wraz z nadejściem lata wraca problem barszczu sosnowskiego, niebezpiecznej rośliny, którą można spotkać na łąkach, nieużytkach i przy drogach. Jak ją rozpoznać i dlaczego kontakt z nią może być groźny? Sprawdzała nasza reporterka Weronika Szydłowska.
10: Barszcz sosnowskiego to wysoka roślina, sięgająca nawet kilku metrów z grubą, bruzdowaną łodygą i dużymi pierzastymi liśćmi. Łatwo pomylić ją z dzikim koperkiem, ale jest znacznie większa i zdecydowanie bardziej niebezpieczna. Kontakt z jej sokami, szczególnie w słoneczne dni, może prowadzić do bolesnych oparzeń, pęcherzy i trudno gojących się ran. Eksperci apelują, żeby nie dotykać barszczu sosnowskiego i nie usuwać go samodzielnie. W razie kontaktu trzeba unikać słońca i przemyć skórę wodą, a przy objawach zgłosić się do lekarza.
9: Specjaliści przypominają, że po zauważeniu barszczu sosnowskiego nie należy zbliżać się do rośliny, ani próbować usuwać jej na własną rękę. Miejsce występowania warto zgłosić Straży Miejskiej lub lokalnym władzom, aby mogły podjąć odpowiednie działania. Tyle z lokalnych wydarzeń. Teraz sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 11 w miejscowości Jastrowie w Wielkopolsce. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką trasa jest zablokowana. Jest śledztwo w sprawie podpalenia ukraińskiej restauracji na warszawskiej Woli. Przedwczoraj dwóch zamaskowanych młodych mężczyzn wybiło szybę w drzwiach lokalu, weszło do środka, rozlało tam łatwopalną substancję i podpaliło. Po wyjściu z restauracji jeden z nich zrobił zdjęcie. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, jaka jest podstawa śledztwa?
11: Zdecydowano, że będzie prowadzone w kierunku zniszczenia mienia. Strażakom udało się ugasić ogień bardzo szybko. Właściciel restauracji oszacował straty na kwotę mniej więcej 80 tysięcy złotych. Trzeba jednak dodać, że to jest wstępna kwalifikacja postępowania, a pod uwagę branych jest wiele wersji. Na razie nie udało się ustalić motywów działania podpalaczy, wciąż są poszukiwani. Jak usłyszałem, policjanci prowadzą bardzo zaawansowane działania, by ustalić tożsamość tych osób i je zatrzymać. Pod uwagę brana jest między innymi możliwość, że mieliśmy do czynienia z wandalizmem, ale także to, że powodem mogą być właśnie na tle narodowościowym. Śledczy nie wykluczają też, że to było działanie sabotażowe na zlecenie.
9: Trudne zadanie czeka polskie zespoły w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra z mistrzem Danii Aarhus, a zespół z Górnego Śląska powalczy z Fenerbahce Stambuł. W Zabrzu jest Wojciech Marczyk. Jak zespół wicemistrza Polski przyjął wyniki losowania?
12: Z dużą ekscytacją, bo przyjdzie się zmierzyć z naprawdę klasowym zespołem. Wszyscy w Zabrzu zdają sobie jednak sprawę, że będzie to ogromne wyzwanie. Fenerbahce ma w swoim składzie wiele gwiazd i ma ogromny budżet. Z drużyną z Turcji, jeszcze jako trener Spartaka Trnawa, rywalizował obecny szkoleniowiec Górnika, Michał Gaszparik.
13: Co mam doświadczenie, graliśmy potem z nimi w Trnawie, tam oni zmienili to wejściowo jedenastki i tam było trochę łatwiej dla nas, ale też potem jak zrobili od razu zmiany, tak Fred za 5 minut zdecydował ten mecz, przygotował tam bramki i przegraliśmy potem ten mecz.
12: Mistrzowie Polski wylosowali zaś najtrudniejszego z możliwych rywali. Aarhus to mistrz Danii, który wywalczył pierwszy od 40 lat tytuł, zostawiając w pokonanym polu Kopenhagę.
9: Polskie siatkarki wygrały z Bułgarkami 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kolejnymi przeciwniczkami naszych reprezentantek będą Ukrainki. To spotkanie rozpocznie się jutro w samo południe.
0: Do końca dnia chmury nie powinny mącić nam błękitu nieba. Wieczór także zapowiada się dosyć pogodnie. Nocą jednak zachmurzenie może wzrastać do dużego. Podobnie będzie też jutro w ciągu dnia. Przejaśnienia będą możliwe raczej przed południem i późnym popołudniem. Dziś w Puławach do końca dnia termometry powinny wskazywać 23 stopnie. Jutro będzie to 26. Kto wstaje wcześniej rano, musi się ciepło ubrać, bo na termometrach będzie zaledwie 8 stopni Celsjusza. 17 czerwca, środa. No i mamy popołudnie z Radiem Impuls. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy już właśnie przed chwilą skończyli pracę. I będziemy mieli fajne informacje dla tych, którzy lubią poobserwować letnie niebo, bo na nim może być magicznie. A razem z wami do 17, Łukasz Tymków.
14: Radio Impuls.

0: tym roku co najmniej kilka razy mieliśmy okazję obserwować zorze polarne nad Polską. No, to jest raczej domena zimy. My wchodzimy w lato i wchodzimy też w sezon tak zwanych chmur srebrzystych. To są takie leciutkie chmurki, bardzo wysoko zawieszone w atmosferze, które po zachodzie słońca latem wydają się jakby świeciły. No i właśnie rusza sezon na takie obserwacje, więc kto będzie chciał, może spróbować nawet dzisiaj. Być może uda się to złapać. Pamiętajcie, że słońce zachodzi około 21, a o tym, czy pogoda będzie sprzyjała takim obserwacjom, powiem wam już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Po reklamie.
0: Mówiłem wam o możliwości obserwacji letniego nieba i o magicznym zjawisku srebrzystych chmur, które mogą się pojawić. Tak właśnie może być dzisiaj wieczorem. Co prawda synoptycy mówią, że będzie pogodnie, ale te lekkie chmury raczej nie są notowane w prognozach. Wieczorem temperatura powinna wynosić około 13-14 stopni, nad ranem będzie to zaledwie 8, a jutro w ciągu dnia maksymalnie 26. Cały czas nie powinno padać, choć jutro możliwe wzrosty zachmurzenia do dużego.
1: Słuchasz Radia Impuls. How do you describe

Pogoda dzisiaj przypomina troszeczkę takie włoskie klimaty, a jeśli ktoś lubi Toskanię albo jeszcze tam nie był i chciałby ją zobaczyć oczami artystów, no to warto wybrać się do Puławskiej Mediateki. Tam odbędzie się wernisaż wystawy Bella Toscana, to już w piątek o 18:00. Wszystko, co tam zobaczycie, jest efektem międzynarodowego pleneru malarskiego, który odbywał się 2 lata temu we włoskiej Toskanii. A my już za chwilę lądujemy z ziemi włoskiej do polskiej. Muzycznie oczywiście będzie Jeremi Sikorski i Artur Sikorski.

0: mamy środek tygodnia, ale weekend już całkiem blisko. No i jeśli nie macie planów, to można wybrać się w najbliższą sobotę do Kazanowa. Tam będzie świętowane nadejście lata i jubileusz 460 lat tej miejscowości. Najpierw będą obrzędy sobótkowe, to o 18 nad rzeką Iłżanką. Zabawa taneczna i atrakcje dla całych rodzin będą miały miejsce na boisku piłkarskim przy siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kazanowie. To nie pozostaje nic innego, jak życzyć dobrej zabawy i mały jej przedsmak Albano i Romina Power już niedługo u nas na antenie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Słuchasz Radia Impuls.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Rod Stewart zaliczył ostatnio wpadkę i miała ona związek z koncertem, który odwołał, bo skarżył się na problemy z gardłem. Tymczasem kolorowa prasa znalazła go na trybunach na mundialu. No i nie wyszło to zbyt zgrabnie. Na szczęście u nas Rod Stewart pojawi się zgodnie z planem, to będzie po 16. Zagramy dla was też Davida Guetta i Sia, no i będzie też bardzo fajny letni klimat, który wprowadzi Garcia. A już za chwilę poinformujemy was o tym, co dzieje się w naszym regionie i nie tylko.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Po reklamie.
0: Jest 16, słuchacie Radia Impuls, w którym teraz najnowsze wiadomości.
7: Mieszkańcy Puław mają coraz mniej czasu na dopełnienie formalności związanych z nowym sposobem naliczania opłat za odpady. Od 1 sierpnia wysokość opłaty będzie uzależniona od zużycia wody w gospodarstwie domowym. W związku z tym właściciele nieruchomości muszą złożyć nowe deklaracje. Podstawą do wyliczenia opłaty będzie średnie miesięczne zużycie wody z ubiegłego roku. Potrzebne dane mieszkańcy otrzymali już wraz z rachunkami od wodociągów puławskich. Urząd Miasta przypomina, by nie zwlekać ze złożeniem dokumentów. Deklaracje można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub złożyć drogą elektroniczną. Brak deklaracji może skutkować ustaleniem opłaty w drodze decyzji administracyjnej. A teraz nowa propozycja dla osób z niepełnosprawnościami z naszego regionu. Mieszkańcy powiatów puławskiego, ryckiego, lubartowskiego i opolskiego mogą skorzystać z bezpłatnego programu aktywizacyjnego przygotowanego przez Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości. Projekt jest skierowany do osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. W programie znalazły się m.in. warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia mentoringowe oraz działania wspierające rozwój osobisty i zawodowy. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności, aktywności społecznej oraz pewności siebie uczestników. Rekrutacja już trwa, a liczba miejsc jest ograniczona. Puławy świętują w tym roku swoje 120-lecie, a w najbliższy weekend mieszkańcy i goście będą mogli przenieść się w czasie podczas pikniku u księżnej Izabeli. Co wydarzy się na terenie zespołu rezydencyjnego książąt Czartoryskich, mówi Marcelina Lubawa z Puławskiego Muzeum.
8: Jest to druga edycja pikniku księżnej Izabeli Czartoryskiej, w tym roku pod hasłem Przeszłość Przyszłości. I wydarzenie podzielone zostało na dwa dni. Startujemy w sobotę o 16 wspólnym polonezem i pamiątkowym zdjęciem pod Pałacem Czartoryskich w Puławach. Czekają liczne atrakcje, m.in. scenki teatralne, pokazy mody historycznej. Tym wszystkim zajmie się Teatr Tańca Terpsychora z Krakowa oraz Szkoła Tańca Jane Austen. Zorganizują również pokaz mody historycznej połączony z wykładem i również oni zajmą się wieczorkiem tańcującym. Będą warsztaty taneczne, czyli będzie można nauczyć się tych dawnych tańców przy dawnych dźwiękach muzyki.
7: Co jeszcze będzie można obejrzeć w sobotę?
8: W międzyczasie w sobotę będą również inne atrakcje. Będzie przedstawienie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli. Będą występowali aktorzy, amatorzy i będzie to spektakl pod tytułem Końskowola – Centrum Gospodarcze i Kulturalne na przestrzeni wieków. A takim głównym punktem programu sobotniego wydarzenia wydarzenia będzie mini koncert skrzypcowy, skrzypce elektryczne w wykonaniu Violin Angel.
7: To koniec wiadomości z regionu. Teraz czas spojrzeć szerzej na kraj i świat.
9: Zarząd Koalicji Obywatelskiej podejmie decyzję w sprawie warszawskich struktur partii, dowiedział się Kacper Wróblewski. To efekt doniesień portalu Zero.pl o warszawskim szpitalu południowym, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Taką szybką ścieżkę dla kolegów partyjnych zorganizował pracujący w szpitalu radny Dawid Kacprzyk. On sam przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Po ujawnieniu skandalu zrezygnował z członkostwa w koalicji. Kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
10: Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Zapytałem wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu Dorotę Niedzielę, czy możliwe jest w ogóle rozwiązanie warszawskich struktur partii.
11: To będzie już decyzja, która będzie zależała od zarządu partii. Myślę, że się ten zarząd partii spotka, ale pierwsze trzeba wszystko wyjaśnić. Trzeba mieć wszystkie dokumenty i wszystkie dane.
10: Oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.
12: Tego rodzaju historie, jak patologiczne zarobki związanego z partią, jedną z partii, również koalicyjnych lekarza, który jeszcze robi jakieś wiprumy w szpitalu, żeby obsługiwać swoich partyjnych kolegów, no to musi zostać wyjaśnione, no bo to się po prostu w głowie nie mieści.
10: Premier zapowiedział jednocześnie, że Marcin Kierwiński, który odpowiada za struktury warszawskie, nie straci swojego stanowiska.
9: 40-latek, który obrzucił prezydenta Poznania Jacka Jeszkowiaka tortem, usłyszał dzisiaj zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 22-latek, odpowie za pomocnictwo. Obu grozi do 3 lat więzienia. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozkręcają się na dobre. Kibice nie kryją emocji, choć oczywiście byłyby one większe, gdyby polska reprezentacja też tam grała.
13: Nie oglądam. Nie
14: w ogóle?
13: W ogóle.
14: A jakby nasi grali?
13: No kibicuję.
15: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak do zabawy, ale nie oglądamy, czy raczej skróty?
16: Dziecko na mnie śpi w środku nocy, więc oglądamy z nią mundial wtedy.
14: To jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
16: Ja zawsze kibicowałam dziwnym drużynom typu Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka, więc jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
9: W Katowicach o piłkarskie Mistrzostwa Świata pytał Marcin Buczek. Dziś wieczorem mecze Portugalia, Demokratyczna Republika Konga i Anglia, Chorwacja. W nocy pojedynki Gana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia.
0: Błękitne niebo, a potem zachmurzenie małe. Taki pogodowy scenariusz rysują nam synoptycy z temperaturą w okolicach 20 stopni Celsjusza. Nocą zachmurzenie może wzrastać do dużego, ale nie będzie padać. Podobnie zresztą jak i jutro. Przejaśnienia będą przeplatały się z dużym zachmurzeniem i nie powinno padać. Jutro temperatura maksymalna wyniesie 26 stopni. Niedawno minęła 16. Do grona tych, którzy mają już dzisiaj wolne, dołączyło pewnie całe mnóstwo ludzi. A ja teraz informuję, że mamy wciąż 17 czerwca, to jest środa. Laura, Adolf, Agnieszka i Franciszek dzisiaj świętują swoje imieniny. A razem z wami do 17 Łukasz Tymków.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

To Dawid Kwiatkowski i Kaja, a my teraz powiemy o czymś, co w sieci zyskuje bardzo wielką popularność. Chodzi o zbliżającą się premierę filmu Backrooms bez wyjścia. To horror, który wyreżyserował zaledwie 20-letni Kane Parsons, który

0: Jeszcze kilka lat temu tworzył filmiki na YouTube'a w Stanach. Film stał się już przebojem i zarobił już ponad 100 milionów dolarów. Jest to dowód na to, że nie trzeba się poddawać, jak coś jest waszą pasją, to warto się tym zajmować. Sam film został zainspirowany internetową legendą o Backrooms, czyli takim tajemniczym labiryncie bez wyjścia. No cóż, ja takie uczucie mam zawsze, kiedy przystępuję do przepisów podatkowych. A u nas może nie przepis, ale prognoza na weekend już za chwilę, a potem pojawi się klasyk, czyli Baccara.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Po reklamie.
6: Mamy co prawda środę, ale już teraz spoglądamy na długoterminowe prognozy dotyczące najbliższego weekendu. No i będzie upalnie. 31 stopni w Puławach ma być w sobotę, a 32 zarówno w Lublinie, jak i w Puławach będą wskazywały termometry w niedzielę. Dziś natomiast do końca dnia w miarę pogodnie, małe zachmurzenie wieczorem. Nad ranem temperatura może wynosić zaledwie 8 stopni Celsjusza. Na jutro synoptycy przewidują trochę zmienną aurę, przejaśnienia na zmianę z zachmurzeniem dużym i do tego wszystkiego 26 stopni Celsjusza.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Basta.
1: To Mark Essie i Vayamas Compañeros, czyli Chodźmy Towarzysze. To był bardzo gorący hit wiosny i lata 2007 roku. Tymczasem niedawno, bo w poniedziałek zrobiło się bardzo gorąco, w Młodzieżowym Ośrodku Terapii Albrechtówka strażacy ochotnicy z Kazimierza musieli tam interweniować, żeby schłodzić baterie hulajnogi i oddymić garaż. Dzięki szybkiej reakcji pożar nie zdążył się rozprzestrzenić, no ale przypominamy, że naprawdę trzeba bardzo uważać zarówno z hulajnogami, jak i rowerami elektrycznymi. Wszystkie tego typu urządzenia powinny ładować się pod naszym nadzorem i z daleka od łatwopalnych przedmiotów. A w Radiu Impuls muzyka łatwo słuchalna, że tak się wyrażę. Lekko, łatwo i przyjemnie już teraz Katy Perry.
2: Radio Impuls.

0: W Radiu Impuls bardzo lubimy przekazywać dobre wiadomości i takie mamy dla mieszkańców aż 16 gmin Lubelszczyzny, bo znalazły się pieniądze na to, żeby wyremontować lokalne drogi. O których gminach mowa i które drogi zostaną przeznaczone do remontu, o tym powiemy Wam w Wieczorze Reporterów dziś po 21. Bądźcie z nami. Muzyka wybrana dla
1: Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetour. Drive your future.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od

0: modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Gdzieś kiedyś przeczytałem, że jak poniedziałek zacznie się dobrze, no to zło może uderzyć się znienacka. Tak było dzisiaj trochę w moim przypadku, ale już wszystko w porządku i bardzo się cieszę, że mogłem spędzić z wami ten czas. Już niedługo wybije 17 i to już będzie zupełnie inny program, bo rozpoczniemy po godzinach. A teraz za wspólne popołudnie w Radiu Impuls dziękuję wam, Łukasz Tymków. Do jutra, do usłyszenia, cześć.
1: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martesport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness CityFit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć na puław do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen. Po reklamie.
3: Jest środa, 17 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
4: 6 tysięcy złotych wsparcia trafi na działania związane z opieką nad kotami wolno żyjącymi w Puławach. Dofinansowanie otrzymała grupa Bracia Mniejsi i Więksi, działająca przy Stowarzyszeniu Przeszłość Przyszłości. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie m.in. finansowanie zabiegów kastracji i chipowania zwierząt oraz wsparcie osób, które społecznie opiekują się kotami na terenie miasta. Jak szacują organizatorzy, pod opieką wolontariuszy znajduje się obecnie ponad 300 kotów, z czego około 100 przebywa na terenie grupy Azoty Puławy. Projekt ma pomóc w ograniczaniu bezdomności zwierząt i poprawie ich warunków życia. Puławianie zgłosili już swoje pomysły do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku do magistratu wpłynęły 33 projekty. To mniej niż przed rokiem, ale urzędnicy przekonują, że nie brakuje interesujących propozycji. Jak podkreślają, mniejsze zainteresowanie może być efektem realizacji wielu pomysłów zgłaszanych w poprzednich latach. Część mieszkańców nie wraca także do projektów, które wcześniej nie uzyskały wystarczającego poparcia lub nie przeszły etapu weryfikacji. Wśród zgłoszonych inicjatyw są zarówno zadania inwestycyjne, jak i projekty związane z kulturą, edukacją oraz sportem. Obecnie wszystkie propozycje są sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy w sierpniu. We wrześniu swoją działalność rozpocznie nowy miejski żłobek w Zwoleniu. Placówka jest już gotowa, a obecnie trwa nabór dzieci, które jako pierwsze skorzystają z jej oferty. Rodzice i opiekunowie mają czas na składanie dokumentów do końca przyszłego tygodnia. Po zakończeniu rekrutacji zgłoszenia oceni specjalna komisja, a na początku lipca zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych dzieci. Nowy żłobek powstał w sąsiedztwie miejskiego przedszkola numer 1. Przygotowano w nim miejsca dla 60 najmłodszych mieszkańców gminy, którzy nie ukończyli trzeciego roku życia. Puławy wciąż utrzymują się w ścisłej czołówce rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. Mieszkańcy mają już na swoim koncie ponad 230 tysięcy przejechanych kilometrów, a do zakończenia zabawy pozostało jeszcze kilkanaście dni. Podobnie jak w zeszłym roku, rowerzyści kręcący najwięcej kilometrów mogą powalczyć o nagrody. Do konkursu mogą dołączyć osoby, którym uda się wykręcić 300 kilometrów dla Puław, mówi Natasza Wysocka, dyrektor galerii przy ulicy Zielonej w Puławach.
5: Podnieśliśmy troszeczkę tą poprzeczkę, ale za to do wygrania mamy rower o wartości ponad 4000 zł. Druga nagroda to jest iPad o wartości 2000 zł. Także bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich puławian i mieszkańców okolicy do udziału w naszym konkursie. Żeby wygrać rower, wystarczy wykręcić 300 km dla Puław. Oczywiście w aplikacji Aktywne Miasta. Przyjść na rajd rowerowy, który odbędzie się 20 czerwca w sobotę, zbiórka o godzinie 12 przy Galerii Zielona.
4: Dodajmy, że każdy kilometr przejechany dla Puław przybliża miasto do końcowego sukcesu. Na tym kończymy serwis lokalny. Przed nami przegląd najważniejszych informacji z Polski i z zagranicy. Anna Wachowska. Nawet 20 lat więzienia grozi lubelskiemu kuratorowi oświaty zatrzymanemu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura Krajowa zarzuca mu przekroczenie uprawnień i ustawianie zamówienia na organizację obchodów stulecia kuratorium. Tomasz S. miał wejść w porozumienie z jednym z lokalnych przedsiębiorców z branży eventowej. Kurator został zawieszony w obowiązkach. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, objęto go też dozorem policji. Krakowski Sąd Okręgowy oddalił ostatni protest przeciwko ważności referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Oznacza to, że referendum z 24 maja pozostaje ważne, choć możliwe jest jeszcze zażalenie do sądu apelacyjnego. Czerwony ogórek znów ruszy w trasę. Kultowy autobus zabierze mieszkańców Łodzi i turystów śladami serialu Daleko od szosy, który powstał pół wieku temu. Zaplanowano też spacery śladami popularnych aktorek i aktorów.
6: Związane z serialem Daleko od szosy będą dwie wycieczki autobusem MEX 272, takim kultowym ogórkiem. I te wycieczki odbędą się 5 lipca i 9 sierpnia.
7: Pozycja z naszymi łódzkimi przewodnikami, czyli kto tu się kręcił. Aktorzy Cezary Pazura, Bogusław Linda, Katarzyna Figura i wiele, wielu innych.
4: Powiedziały nam koordynatorka spacerów i wycieczek Paulina Szewczyk i zastępca prezydenta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Zwierzęta potrafią być mądre przed szkodą.
8: Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu pokazali, że mangusty karłowate potrafią przewidywać potencjalne zagrożenia ze strony rywalizujących grup i odpowiednio dostosowywać swoje zachowanie, zanim jeszcze dojdzie do bezpośredniego starcia.
4: W studiu Grzegorz Jasiński. Jak te zwierzęta to robią i jak naukowcy to sprawdzili?
8: I tu kluczem była obserwacja. Badacze przez 10 lat monitorowali zachowanie grup tych najmniejszych drapieżników Afryki z pomocą nadajników GPS, a one same, przyzwyczajone do obecności ludzi, uważnie obserwowały swoje otoczenie, by nie narazić się na spotkanie z potencjalnie niebezpieczną grupą innych mangust. Nie tylko unikały bezpośredniego kontaktu z silniejszą grupą, ale też nie nocowały w miejscach, gdzie taki kontakt mógłby się wydarzyć. Oceniały własne możliwości, przewidywały rozwój wypadków. Dzięki strategicznemu myśleniu zwiększały szanse na przetrwanie i sukces.
3: No i pięknie, no i ładnie, i słonecznie, i letnio, choć do lata jeszcze chwila. Na termometrach dzisiaj o tej porze do 21 stopni Celsjusza, na barometrach. Tutaj niewiele zmian, jeśli chodzi o dzień wczorajszy, bowiem możemy zobaczyć prawie 1000 hektopaskali. Wiatr jedynie ten w porywach do 40 km na godzinę, ale później już będzie słabł, także biometr w związku z tym mamy korzystny. To jest program Po Godzinach, a w pierwszej części naszego spotkania sprawdzimy, ile jeszcze bramek brakuje Messiemu do pobicia kolejnego rekordu oraz przyjrzymy się pogodzie w Stanach Zjednoczonych. Do godziny 21:00. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Kiedyś wszyscy bardzo chcieli z naszego kraju wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Teraz częściej do nas już wracają z powrotem do Polski. Nie tylko dlatego, że już nie opłaca się po prostu tam być i zarabiać w dolarach, ale też dlatego, że denerwują ich warunki pogodowe. A w Stanach Zjednoczonych występuje najwięcej ekstremalnych warunków pogodowych na świecie. Po prostu żaden inny kraj nie doświadcza tej niszczycielskiej, regularnej mieszanki tornad, huraganów, fal upałów, zamieci śnieżnych i gwałtownych powodzi. A do tego budują jeszcze domy z kartonu. A głównym powodem? No oczywiście jest to, że Stany Zjednoczone są pomiędzy dwoma oceanami. To jest unikalna geografia Ameryki Północnej, do tego i ukształtowanie terenu. Zatem, jeżeli chcecie doznać tych wszystkich niszczycielskich mieszanek pogodowych, to owszem, proszę, zapraszam do Stanów. A jak nie, to nie narzekajcie w Polsce.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
3: Sponsorem programu Co w regionie.

0: stronie jest Urząd Miasta Puławy.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Choć swoje lata już ma, w dalszym ciągu można o nim mówić, że jest to najlepszy piłkarz na świecie, jeśli nie jeden z najlepszych. Kolejny rekord, proszę bardzo, Lionel Messi rozegrał 27 mecz w piłkarskich mistrzostwach świata. Argentyńczyk jest pod tym względem rekordzistą, a jego zespół, przypomnę, pokonał Algierię 3-0. Sam zdobył jedynie wszystkie 3 bramki. Co do Polaków, to w czołówce tego zestawienia znajduje się na przykład Władysław Żmuda, który zaliczył 21 spotkań na mistrzostwach świata.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Co mówią Twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
10: O, adres taki egzotyczny.
11: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
10: Rację żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: to Metcon i Keep Me Cool. Tak kończymy pierwszą godzinę, tak muzycznie, bo za chwilę rozpoczniemy kolejną, ale zanim rozpoczniemy, to zapraszam o godzinie 18 na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
0: Jest środa, 17 dzień czerwca i godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Dawid Kacprzyk został zwolniony ze szpitala południowego w Warszawie. Magdalena Greiner,
5: czytamy. Magdo, dzień dobry. To efekt skandalu z załatwianiem badań poza kolejką dla partyjnych kolegów z Koalicji Obywatelskiej i ponad 1,5 milionowych rocznych zarobków lekarza.
6: Zwolnienie lekarza to efekt pierwszych ustaleń prowadzonego audytu. Szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Co więcej, prezydent Warszawy zwrócił się do Rady Nadzorczej szpitala, żeby odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Częściowe wyniki audytu potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku SOR. Dyrektor do spraw medycznych w warszawskim szpitalu południowym zatwierdzała grafiki lekarza oraz wystawione przez niego faktury. Do zadań i odpowiedzialności członka zarządu i jednocześnie dyrektora do spraw medycznych należało prawidłowe funkcjonowanie piolu lekarskiego całego szpitala oraz prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jak wynika z cząstkowego audytu, w procesie zatwierdzania dyżurów Dawida Kacprzyka wykazano nieprawidłowości.
4: Teraz oszustwo podatkowe na prawie 800 milionów złotych.
5: W sprawy zamieszanych jest kilkadziesiąt firm, które miały prowadzić działalność w branży kosmetycznej.
4: To jedno z największych oszustw wykrytych w ostatnim czasie przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy.
5: Marcin Buczek zna szczegóły.
7: To był dobrze zorganizowany mechanizm pozwalający wyłudzać podatek VAT. Funkcjonowało w nim kilkadziesiąt sztucznie utworzonych firm, tak zwanych słupów. Zakładano je w całym kraju, ale firmy te nie prowadziły żadnej działalności, nie zatrudniały pracowników, nie miały majątku, a ich rzekome siedziby mieściły się w wirtualnych biurach. Funkcje kierownicze pełnili tam m.in. obcokrajowcy, ale w rzeczywistości ich rolą było jedynie reprezentowanie spółek. Wszystko było zaplanowane tak, aby stworzyć pozory rzeczywistej działalności oraz prawdziwego przepływu towarów i dokumentów pomiędzy poszczególnymi firmami.
5: Za problemy z zasypianiem albo wybudzaniem się w nocy może odpowiadać wysokie stężenie kortyzolu.
4: Kortyzol, nazywany hormonem stresu, wydziela się w rytmie dobowym.
5: Rano jest go dużo, wieczorem powinien być to poziom niski.
8: Jeżeli my będziemy non-stop stymulowali nasz organizm, no to również to stężenie kortyzolu nie będzie się odpowiednio powoli obniżało. Wysokie stężenia kortyzolu będą również wpływały na tą sferę psychiczną.
4: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
0: Tyle słońca w całym mieście i nawet w regionie. Ładne dzisiaj mamy popołudnie i wieczorek. No to korzystajmy z tego wyjątkowego dnia, bo to jest ten jeden z tych najdłuższych. Już za chwilę, już za moment dni będą nam się skracały. Na termometrach do, uwaga, 20 stopni Celsjusza, na barometrach w okolicach 1001-1002 hektopaskali. Wieje słaby wiatr, jedynie w porywach odrobinę silniejszy, ale tak jak wspomniałem, im bliżej wieczora i zachodu słońca, tym ten wiatr nawet w porywach będzie słaby. No piękna pogoda na taki czerwcowy spacer. W kolejnej godzinie naszego programu poszukamy sobie najcichszego pokoju na świecie, ale także nie zabraknie newsów i plotek ze świata show biznesu. Będzie także o najstarszym hotelu świata. Zapraszam do 21. Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

Są takie chwile w życiu człowieka, że chciałby się odciąć od wszystkiego i znaleźć w zupełnej ciszy. No, w obecnych czasach nie jest to takie proste. Trzeba najpierw nauczyć się wyłączać telefon. To od tego trzeba zacząć. Ale jest takie miejsce, gdybyście chcieli się wybrać. Taki najcichszy pokój świata znajduje się w laboratorium Microsoftu w Redmond. Tam poziom dźwięku podobno wynosi -20,35 dB. Powiedzenie w takim pokoju bądź cicho wymaga nie lada wyzwania.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach, przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem.

0: Termateraz. Puławy, zielona 14.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Krótkie przypomnienie tego, co dziś mamy, 17 czerwca, bowiem 25 lat od pierwszej edycji polskiego Big Brothera. Taka ćwiartka wieku już, a wydawałoby się, jakby to było wczoraj. Czy zastanawialiście się, ile uczestnicy dostali wówczas za udział w tym ikonicznym już teraz reality show? Jeśli wierzyć słowom Manueli i Gulczasa, były to naprawdę grosze, pojedyncza wypłata, która kształtowała się na poziomie wtedy najniższej krajowej. Ale potem dopiero mieli szansę i pewnie zarobili swoje pieniądze, bo przecież każdy z nich działał później nie tylko w mediach, ale w swoich biznesach. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Przed nami wakacje, więc warto się wybrać w jakieś fajne miejsce, na przykład może do najstarszego hotelu na świecie, choć daleko to jednak wygląda wyjątkowo. Mieści się on w Japonii i jest to Nishiyama Onsen Keikunan. Działa nieprzerwanie od 705 roku. Przepraszam wszystkich tych, którzy znają się na języku japońskim, że pokaleczyłem trochę tę nazwę, ale akurat japońskiego w szkole nie miałem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
10: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Ava Max wyśpiewała piosenkę, w której jest szczęśliwa, że coś jest słodkie, ale jednak trochę psycho. Coś, a może ktoś. A wsłuchajcie się dokładnie w tę piosenkę, bo ona już się właśnie kończy następnym razem. Teraz czas się będzie wsłuchać w najnowsze wiadomości, które się zbliżają, tak samo jak zbliża się godzina 19.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Nodino. Today is yours. Feel good.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Po reklamie.
0: Słuchacie programu Po godzinach. Minęła 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
5: Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali w Warszawie nową, dwustronną umowę o współpracy obronnej.
6: Dotyczy ona wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, współpracy na Bałtyku.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz chwalił polsko-niemiecką współpracę wojskową.
7: Mówię to po to, żeby pokazać tym wszystkim niedowiarkom, a ich niestety nie brakuje i w Niemczech, i w Polsce, tych, którzy mają skrajne poglądy, ale to nie są skrajne poglądy, ja bym nawet już nie będę je określał, po której stronie sceny politycznej stoją, to są skrajnie głupie poglądy.
6: Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej.
5: Awaryjne lądowanie szybowca w pobliżu miejscowości Władysławowo w powiecie ciechanowskim.
6: Pilot posadził maszynę w polu i opuścił ją o własnych siłach.
5: W czasie lądowania uszkodził się kadłub szybowca.
6: Spotkanie grupy L. Anglia-Chorwacja zapowiada się najciekawiej spośród dzisiejszych meczów mundialu w Ameryce Północnej.
5: Poprzednie mistrzostwa Anglicy zakończyli na ćwierćfinale, a ekipa z Bałkanów zajęła trzecie miejsce. Dziś Toy Story 5 wchodzi do polskich kin.
6: No i o tak tej jest. Premierze opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
8: Dzień
6: Kasiu.
8: Dobry. Znane z poprzednich części zabawki Buzz, Woody czy Jessie teraz muszą zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością, taką, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety, a konkretnie tablet w kształcie żaby. W dubbingu m.in. John Cusack, Tim Allen oraz Tom Hanks. W świecie Toy Story nie ma zazdrości, może być zamieszanie, jest troska o siebie nawzajem. Tutaj mamy taką historię zabawkowej Jessie, która się z nami skontaktowała i powiedziała: potrzebuję waszej pomocy, a my na to: jesteśmy tuż obok. To bardzo budujące, że mogę być częścią czegoś takiego. W polskiej wersji głosów użyczyli m.in. Robert Czebotar, Łukasz Nowicki i Izabela Bukowska. Opera Śląska w Bytomiu zakończy ten sezon artystyczny koncertową realizacją Króla Rogera, Karola Szymanowskiego, premiera pojutrze, dokładnie w setną rocznicę prapremiery, która odbyła się w warszawskim Teatrze Wielkim. Twórca kasowego filmu Sound of Freedom, Dźwięk Wolności, Meksykanin Alejandro Monteverde, napisze scenariusz i wyreżyseruje film biograficzny poświęcony Antoniemu Gaudiemu. To legendarny kataloński architekt, który odmienił oblicze Barcelony. Zaprojektował m.in. Sagradę Familię.
0: Nawet do 18 stopni Celsjusza na termometrach. Niebo prawie bezchmurne, słaby wiatr i ciśnienie lekko powyżej 1000 hektopaskali. Tak się nam kształtuje pogoda obecnie. A co później? Później jeszcze trochę słońca aż do jego zachodu, więc można wybrać się, żeby go zobaczyć w jakimś fajnym, pięknym miejscu. W kolejnej godzinie naszego programu dowiemy się, który kraj jest najszczęśliwszy na świecie oraz kiedy powstał pierwszy film o katastrofie Titanica, a także skąd przyszedł do nas widelec. Do godziny 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Choć używanie widelca nikogo nie dziwi, to do tej pory mamy kraje na świecie, gdzie jada się posiłki rękami. Natomiast jeśli chodzi o widelec, to w XI wieku stał się popularny we Włoszech. Wszystko to za sprawą makaronu, który wygodniej je się widelcem niż używanymi wcześniej drewnianymi patyczkami. A wy waszą dzisiejszą kolację moglibyście spróbować zjeść tylko palcami?
1: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Club Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć na puław do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Czy żyje wam się w Polsce dobrze? Czy jesteście szczęśliwi? To oczywiście zależy od wielu wytycznych, ale jest taki ranking, który pokazuje nam, w jakim kraju czują się przedstawiciele tego kraju, ale i nie tylko, bo ludzie mieszkający tam po prostu szczęśliwi. Oficjalny tytuł tego najszczęśliwszego kraju na świecie w roku 2026 po raz kolejny powędrował do, uwaga, werble, Finlandii. Kraj ten zajął pierwsze miejsce już 9 rok z rzędu. No to gratulujemy i chyba trzeba pakować walizki i wyjeżdżać do Finlandii, skoro tak tam dobrze, choć ja jednak wolę Polskę. Radio Impuls.

RMS Titanic zatonął w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. I choć jeszcze dobrze nie zdążył osiąść na dnie, już 29 dni po zatonięciu został nakręcony film o katastrofie Titanica. Nosił tytuł Ocaleni z Titanica, miał premierę niespełna miesiąc po tym tragicznym zdarzeniu. Główną rolę zagrała w nim kobieta, która przeżyła katastrofę statku. To się nazywa być na bieżąco.

0: Reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Takie bailando, tym razem od Paradiso kończy kolejną godzinę. Za chwilę będzie 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën. Po reklamie.
0: To jest program po godzinach, jest 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajmie się sprawą skandalu w Szpitalu Południowym w stolicy.
5: Dawid Kacprzyk, zwolniony dziś z pracy w tej placówce, miał poza kolejką załatwiać badania dla partyjnych kolegów z Koalicji Obywatelskiej.
4: Przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
5: Rozpoczęty w szpitalu audyt już wykazał rażące naruszenia.
4: To Magdalena Grajdent.
6: Dzień dobry.
4: Witamy, Magdo. Co udało ci się nieoficjalnie ustalić?
6: Kacprzyk dyżurował 4 dni z rzędu przez 96 godzin bez przerwy. A jeśli tak było, to zagrożenie dla zdrowia pacjentów i dla samego lekarza. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, jak mówiliście, czy w szpitalu działał system przyjmowania pacjentów poza przesłankami medycznymi, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy sprawdzą też kwestię poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji dotyczącej czasu wykonywanej pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym. Szpital kompletuje dokumentację, którą planuje przekazać prokuraturze, składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka.
4: Komisarz wyborczy zarejestrował inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta.
5: Inicjatorzy plebiscytu podkreślają, że prezydent z zarzutami korupcyjnymi nie pełni swej funkcji. Ma prokuratorski zakaz wchodzenia do urzędu, a nawet kontaktów telefonicznych z pracownikami.
4: Krzysztof Matyjaszczyk konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny.
5: By referendum zostało przeprowadzone, jego inicjatorzy muszą do 17 sierpnia zebrać 15 900 ważnych podpisów.
4: Połowa czerwca to początek dobrego sezonu na warzywa i owoce.
5: Oferta jest już bogatsza niż w maju, a ceny wielu produktów niższe.
4: Martyna Czerwińska odwiedziła targowisko w Oławie.
7: Chcemy coś ugotować sezonowego na obiad. Co pani poleca?
8: Kapusta młoda, szparagi. To jest za dychę, tak? Bo tam są 10 i 15.
7: Tak. 10 groszy.
8: Kalafior, brokuł, kapusta młoda. Wszystko jest teraz świeże, młode.
7: Podjada tutaj pani coś?
8: Cały czas. Cały czas. Czasami więcej zjem, jak zszedam. Stojąc za kasą, kasując, a drugą ręką zielony groszek, nie?
4: No, trudno się oprzeć.
5: Może nie warto się opierać, samo zdrowie.
4: No, zdecydowanie.
0: Zapraszam na naszą wydłużoną prognozę pogody. Obecnie sporo słońca i 16 stopni na termometrach. Temperatura sobie będzie spadała, by nad ranem wynosić mniej więcej tylko 15, a może aż 15 stopni. Może trochę popadać deszczu, ale przelotnie w nocy, a później ranek już słoneczny. A potem znowu mogą się pojawić chmury deszczowe. Tak to jest w czerwcu, że ta pogoda może się mocno zmieniać. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, tu mam dobre wieści dla tych, którzy są ciepłolubni, bo jutro może nawet 27 stopni Celsjusza w regionie. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego programu po godzinach, a w niej jedna informacja o kotach, a druga o kasynach z Las Vegas. Do 21 jeszcze przed mikrofonem wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Nie wiem jak wy, ale ja jestem kociarzem, choć tak naprawdę kocham wszystkie zwierzęta, ale jednak koty to koty, wyjątkowe to istoty. No, nawet nie czuję jak mi się rymuje. No więc coś dla kociarzy mam, bo kiedyś to było fajnie, bo kiedyś koty to chroniono, bo kiedyś kotów ruszać nie wolno było, szczególnie w starożytnym Egipcie, gdzie były uznawane za święte. No i wówczas, ponad 3,5 tysiąca lat temu, koty były otoczone tak szczególną opieką i czcią, że za zabicie tego zwierzaka groziła tam kara śmierci.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
4: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
5: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Puławy, Zielona 14.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Być w Las Vegas i nie zajść do kasyna to tak jak być nad polskim Bałtykiem, nie wsadzić nogi do wody i nie powiedzieć, że jest zimna. O kasynie chciałem słów kilka powiedzieć, bowiem tam nie ma ani zegarów, ani okien. A wszystko to przez to, aby stracić poczucie czasu. No i w takich warunkach zegar biologiczny działa inaczej, ponieważ organizm nie zauważa nocy ani dnia. Człowiek nie czuje zmęczenia, dodatkowo te kolory i światła w kasynie zmuszają nasz organizm do pracy na najwyższych obrotach, a przez co wydajemy więcej kasy. A czy wygrywamy? To chyba nie do końca zawsze się to udaje, a nawet rzadko.

0: wielu z nas wydaje się, jeśli nie wszystkim, że to, iż wiemy, gdzie znajduje się jaka część naszego ciała, to jest po prostu norma. To jest tak, jak ktoś rodzi się w obecnych czasach i nie wyobraża sobie życia bez internetu. Tak jak my, powiedzmy, rodząc się kilkadziesiąt lat temu, nie wyobrażaliśmy sobie życia bez telewizora, tak wiele osób, jak nie wszystkie, nie wyobrażają sobie życia bez świadomości pozycji części naszego ciała. Ale za wszystko odpowiada pewien zmysł. Zmysł ten nazywa się propriocepcją. To taka ciekawostka, którą możecie wykorzystać na przykład przy grillu ze szwagrem. A szczególnie pod jego koniec, gdzie może być problem z propriocepcją i odnalezieniem niektórych części ciała.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: O reklamie.
1: Słuchasz Radia.

takie pożegnanie wam zaserwuję z Edem Sheeranem i jego wielkim hitem Shape of You. Za chwilę będzie 21, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości, następnie zapraszam na wieczór reporterów, a ja nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam, mówię do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Na zegarach 21, w kalendarzach 17 czerwca. Czas na wiadomości.
3: Kraje grupy G7 zgodziły się, że w wojnie w Ukrainie stosunek sił zmienił się na korzyść Kijowa, oświadczył Emmanuel Macron po zakończeniu szczytu we Francji.
4: Francuski prezydent uznał, że doszło do ponownej mobilizacji krajów G7 w sprawie zwiększenia presji na Rosję.
3: Zapewnił, że szczyt w Evian był sukcesem i momentem jedności.
4: Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób na dworcu centralnym w Warszawie.
3: Chodzi o członków grupy Bronimy polskiej granicy.
4: W internecie można znaleźć nagranie, na którym mężczyźni w strojach przypominających mundury wysiadają z furgonetki z napisem BPG i Bronimy polskiej granicy przed dworcem centralnym, a później w środku stoją nad dwiema osobami o śniadej karnacji.
3: Po upublicznieniu nagrania sprawą zajęli się stołeczni policjanci, a rzeczniczka MSWiA przypomniała, że podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Czy kraj baseballu, koszykówki i futbolu amerykańskiego żyje mundialem?
4: Nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski, sprawdził, czy piłka nożna, albo jak mówią za oceanem, soccer, podbiła serce Amerykanów.
5: Jak słychać po akcencie, to imigranci. Jednak mundial organizowany między innymi w USA przyciąga też uwagę tych, którzy się tutaj urodzili, ale od dziecka głównie słyszeli o baseballu czy futbolu amerykańskim. Baseball jest tutaj bardzo popularny, ale wydaje mi się, że Mistrzostwa Świata na pewno przyciągną więcej widzów i mam nadzieję, że sprawią, iż piłka nożna stanie się tutaj bardziej popularna, bo uwielbiam ten sport i chciałabym, żeby cieszył się większym zainteresowaniem. Myślę, że to naprawdę świetne, że możemy pokazać, iż Ameryka kocha piłkę nożną, tak samo jak każdy inny kraj na świecie, mówią amerykańscy kibice.
2: Noc w Puławach będzie spokojna, z temperaturą około 14 stopni Celsjusza i niewielkim zachmurzeniem. Wiatr słaby z kierunków północno-zachodnich. Jutro w Puławach dzień zapowiada się umiarkowanie ciepły z temperaturą dochodzącą do 25 stopni przy częściowym zachmurzeniu i bez opadów. Czerwca jest po 21. Zaczynamy wieczór reporterów, nasze informacje i materiały. Zapraszam do godziny 22.

Na początek apel o ostrożność do właścicieli hulajnóg elektrycznych. Niewłaściwe przechowywanie i błędy podczas ładowania mogą prowadzić do pożaru. Taka interwencja była potrzebna w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji Albrechtówka. Kazimierscy strażacy ochotnicy schłodzili baterie hulajnogi i oddymili garaż. Dzięki szybkiej reakcji pożar nie zdążył się rozprzestrzenić. Służby przypominają, że hulajnogi elektryczne powinny być ładowane tylko zgodnie z zaleceniami producenta. Najlepiej pod nadzorem i z dala od materiałów łatwopalnych. Nie należy pozostawiać ich podłączonych do prądu na długi czas bez kontroli, szczególnie w nocy, ani przechowywać w ciasnych, słabo wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku zauważenia przegrzewania, zapachu spalenizny lub uszkodzenia baterii, urządzenie należy natychmiast odłączyć od zasilania.

0: Dęblin przygotowuje się do jednej z największych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie. Chodzi o projekt, który obejmuje budowę i modernizację wałów na rzece Wieprz. W minionym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie włodarzy Dęblina z dyrektorem zarządu Zlewni Wód Polskich. Omówiono aktualny stan przygotowań oraz kolejne etapy realizacji projektu, który, jak podkreślają samorządowcy, będzie miał długofalowe znaczenie dla rozwoju Dęblina. Modernizacja wałów ma przede wszystkim chronić przed skutkami wezbrań, ale też w dłuższej perspektywie może odblokować tereny pod nowe inwestycje i rozwój zabudowy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: O reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Kolejne lokalne drogi dojazdowe do Pól na Lubelszczyźnie doczekają się remontów i modernizacji dzięki wsparciu z budżetu województwa. W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisano 18 umów. Dotacje na sumę niemal 3 milionów złotych pomogą wybudować albo wyremontować odcinki o łącznej długości ponad 8 kilometrów w 16 gminach Lubelszczyzny. Pieniądze trafią też do naszego regionu. To 100 tysięcy złotych dla gminy Markuszów, które zostaną przeznaczone na opłacenie prac wykonywanych przy drodze w Zabłociu. Dodajmy, że w tym roku samorząd województwa przeznaczy na tego typu inwestycje 15 milionów złotych. Dotacje trafią łącznie do 108 projektów związanych z budową i remontami dróg dojazdowych do pól na terenie Lubelszczyzny.

0: Mieszkańcy Puław mają coraz mniej czasu na przygotowanie się do nowych zasad naliczania opłat za śmieci. Od 1 sierpnia wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami będzie zależała od zużycia wody w gospodarstwie domowym. W związku ze zmianami każdy właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację. Podstawą do wyliczenia opłaty będzie średnie miesięczne zużycie wody z całego 2025 roku. Te dane przekazały Wodociągi Puławskie razem z ostatnimi rachunkami za pobór wody. Urząd Miasta zachęca, by nie odkładać formalności na ostatnią chwilę i składać dokumenty już teraz. To pozwoli uniknąć kolejek przed wejściem nowych przepisów w życie. Deklarację można dostarczyć osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska przy ulicy Lubelskiej, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie przez skrzynkę e-pułap i e-doręczenia. Urzędnicy przypominają, że brak deklaracji może skutkować naliczeniem opłaty w drodze decyzji administracyjnej.
1: Impuls.

0: chwila wytchnienia od miejskiego zgiełku i okazja do kontaktu z naturą to propozycja na nadchodzącą niedzielę. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zaprasza na otwartą wycieczkę edukacyjno-przyrodniczą Leśna Cisza – Powrót do Natury. Podczas spotkania uczestnicy w spokojnym tempie będą poznawać leśne otoczenie, skupiając się na dźwiękach, zapachach i elementach przyrody. W programie przewidziano m.in. ćwiczenia oddechowe i aktywności sensoryczne, sprzyjające wyciszeniu i relaksowi. Merytoryczną opiekę nad wycieczką sprawować będzie Marzena Pudzio, edukatorka przyrodnicza z Nadleśnictwa Puławy. Wydarzenie skierowane jest do osób dorosłych i organizowane w ramach kampanii Dzika Miejska Przyroda. Udział jest bezpłatny. Zbiórka w tę niedzielę o godzinie 11 na polanie głównej leśnej szkoły w Puławskim Lesie Komunalnym, wejście od ulicy Prusa. Spacer potrwa około 2-3 godzin.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: czas na środowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Puław i okolic. Sprawdzamy, co przyniósł 17 czerwca. Coraz mniej mieszkańców Puław zgłasza swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji do Urzędu Miasta wpłynęły 33 projekty. To mniej niż rok temu, gdy zgłoszono ich 54 i ponad dwa razy mniej niż w edycji na 2025 rok. Jak tłumaczą urzędnicy, może to wynikać z faktu, że wiele pomysłów zgłaszanych w poprzednich latach zostało już zrealizowanych lub jest obecnie w trakcie realizacji. Część mieszkańców nie decyduje się też na ponowne składanie projektów, które wcześniej nie zdobyły wystarczającego poparcia lub odpadły podczas weryfikacji. Mimo mniejszej liczby zgłoszeń, magistrat ocenia tegoroczną edycję pozytywnie. Wśród propozycji znalazły się zarówno projekty inwestycyjne, jak i pomysły dotyczące wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych czy sportowych. Teraz wszystkie wnioski przechodzą ocenę formalną i merytoryczną, a listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy w sierpniu. Pozostajemy przy lokalnych działaniach społecznych, ale tym razem skierowanych do zwierząt. 6 tysięcy złotych wsparcia trafi na działania związane z opieką nad kotami wolno żyjącymi w Puławach. Dofinansowanie otrzymała grupa bracia mniejsi i więksi, działająca przy Stowarzyszeniu Przeszłość Przyszłości. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie m.in. finansowanie zabiegów kastracji i chipowania zwierząt oraz wsparcie osób, które społecznie opiekują się kotami na terenie miasta. Jak szacują organizatorzy, pod opieką wolontariuszy znajduje się obecnie ponad 300 kotów, z czego około 100 przebywa na terenie grupy Azoty Puławy. Projekt ma pomóc w ograniczaniu bezdomności zwierząt i poprawie ich warunków życia. Tymczasem osoby niepełnosprawne z powiatów puławskiego, ryckiego, lubartowskiego i opolskiego mogą skorzystać z bezpłatnego programu aktywizacyjnego przygotowanego przez Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości. No, projekt skierowany jest do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy wezmą udział m.in. w treningach kompetencji społecznych, warsztatach mentoringowych oraz zajęciach wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności, pewności siebie oraz aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Zapisy trwają, a liczba miejsc jest ograniczona. O szczegółach doczytacie na stronie Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości. A teraz wiadomość, na którą czekało wiele rodzin ze Zwolenia. Nowy miejski żłobek jest już gotowy i we wrześniu przyjmie pierwszych podopiecznych. Aktualnie trwa rekrutacja. Rodzice i opiekunowie małych dzieci mogą składać dokumenty osobiście w Zwoleńskim Urzędzie Miasta. Zgłoszenia są przyjmowane w pokoju numer 47 w godzinach pracy ratusza. Jest na to czas tylko do 26 czerwca, czyli do następnego piątku. Z końcem miesiąca dokumenty przeanalizuje komisja rekrutacyjna. Listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka poznamy 1 lipca, a w drugiej połowie miesiąca zaplanowano podpisywanie umów z dyrekcją placówki. Dodajmy, że żłobek miejski w Zwoleniu powstał tuż obok miejskiego przedszkola numer 1 i jest w nim miejsce dla 60 dzieci w wieku do lat 3. A teraz zmieniamy temat i przesiadamy się na rowery. Do końca rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski pozostały jeszcze 2 tygodnie, a mieszkańcy Puław nie odpuszczają walki o zwycięstwo. Po półmetku zmagań miasto zajmuje 2. miejsce, a rowerzyści mają na koncie już ponad 233 tysiące przejechanych kilometrów. W akcję angażują się też grupy, które szykują dla uczestników coś ciekawego, mówi Natasza Wysocka, dyrektor galerii przy ulicy Zielonej, jednej z puławskich galerii.
1: Galeria angażuje się w projekt Rowerowej Stolicy Polski. Jest to w naszej ocenie projekt, na który warto było zwrócić uwagę, ponieważ czym jest rower? Rower to jest sposób na życie, to jest przede wszystkim zdrowie, to jest również spędzenie bardzo dobrze czasu wolnego, czasu z przyjaciółmi, czasu samodzielnie. Tutaj Puławy są przepięknie położonym miastem z idealnym połączeniem z innych miast. Tak? Mamy bardzo dobre połączenie z Warszawą, z Lublinem. Mamy przepiękne tereny tutaj wokół. Mamy przepiękną Wisłę, wozy lesowe. Także na wycieczki rowerowe idealne miejsce w mojej ocenie.
0: Rywalizacja zachęca do ciągłego zaangażowania nie tylko rowerzystów.
1: 2. rok z rzędu dostaliśmy honorowy patronat prezydenta miasta Puławy, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. I w ubiegłym roku akcja, że tak powiem, została uwieńczona największym sukcesem, jakim mogła być uwieńczona. Puławy zdobyły 1. miejsce, tytuł Stolicy Rowerowej Polski. I no myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna zabawa, nie tylko dla młodzieży, ale również i dla dorosłych. Także w tym roku no, nie mogło być inaczej.
0: Podobnie jak w zeszłym roku, rowerzyści kręcący najwięcej kilometrów mogą powalczyć o nagrody. Do konkursu mogą dołączyć osoby, którym uda się wykręcić 300 kilometrów dla Puław.
1: Podnieśliśmy troszeczkę tą poprzeczkę, ale za to do wygrania mamy rower o wartości ponad 4000 zł. Druga nagroda to jest iPad o wartości 2000 zł. Także bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich puławian i mieszkańców okolicy do udziału w naszym konkursie. Żeby wygrać rower, wystarczy wykręcić 300 km dla Puław. Oczywiście w aplikacji Aktywne Miasta. Przyjść na rajd rowerowy, który odbędzie się 20 czerwca w sobotę, zbiórka o godzinie 12 przy Galerii Zielona.
0: Natasza Wysocka, dyrektor galerii przy ulicy Zielonej w Puławach, podkreśla, że konkurs ma różne kategorie.
1: Pierwsza kategoria to jest dla osób, które wezmą udział w przejeździe rowerowym przez miasto. I osoby, które wezmą udział w przejeździe przez miasto rowerem, mogą wygrać rower w wartości 4000 zł. To jest rower szosowy. Druga kategoria to jest dla osób, które nie będą mogły przystąpić 20 czerwca, nie będą mogły się zgłosić na rajd. I będą jeździły dla Puław, wykręcą 300 km i w czerwcu będą miały te 300 km. Wtedy mogą ubiegać się, mogą grać o iPada.
0: A jak będzie wyglądała nagroda za trzecie miejsce?
1: Trzecia nagroda to jest voucher na przegląd roweru do naszej puławskiej rowerowni. Dodam również, że w kwietniu zorganizowaliśmy serwis rowerowy, także podeszliśmy tak kompleksowo i również żeśmy przygotowywali te rowery do sezonu rowerowego. Także ta akcja również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
0: Każdy uczestnik może również przystąpić do zadania konkursowego. Wystarczy w dniach 20, 27 i 28 czerwca odwiedzić Puławski Pasaż Handlowy i spróbować swoich sił w grze z łapka. Przypomnijmy, że najbliższą okazją do dołożenia kolejnych punktów będzie rodzinny rajd rowerowy Rowerowy Mistrz, który odbędzie się już w najbliższą sobotę.
1: Jeśli ktoś miałby ochotę przejechać się środkiem ulicy przez Puławy, głównym skrzyżowaniem, no to zapraszam 20 czerwca o godzinie 12 mamy zbiórkę i pod eskortą policji będziemy jechać przez miasto, zrobimy sobie taką pętelkę po mieście i zaczynamy spod Galerii Zielona i kończymy również pod galerią. I przed powrotem i po powrocie zorganizowaliśmy również mały poczęstunek, tutaj będzie koło gospodyń wiejskich, gdzie będzie można nabyć, nie wiem, kanapkę z twarożkiem ze szczypiorkiem, wypić lemoniadę przygotowaną przez panie z koła gospodyń wiejskich Polanki.
0: W ramach rajdu uczestnicy przejadą ponad 11 kilometrów, wspierając tym samym Puławy w walce o tytuł. Tymczasem mieszkańcy południowej części regionu będą mogli pochwalić się swoimi ogrodniczymi talentami. Trwa konkurs na najpiękniej ukwiecone balkony i przydomowe ogródki. Szczegóły zna Małgorzata Kmieciak.
2: Powiatowa Rada Seniorów w Opolu Lubelskim zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w powiecie opolskim. To okazja, żeby pochwalić się samodzielnie zaprojektowaną i wypielęgnowaną zieloną przestrzenią i żeby pokazać swoją pasję do ogrodnictwa. Zgłoszenia będą przyjmowane w czerwcu. Można je składać osobiście w opolskim starostwie albo przesłać elektronicznie na adres rada.seniorów@opole.lublin.pl. Na uczestników czekają nagrody rzeczowe.
0: O szczegółach doczytacie na stronie internetowej Powiatu Opolskiego. Z kolei w Poniatowej trwa inicjatywa, która pozwoli ocalić wspomnienia mieszkańców i historię miasta. Miejsko-gminna biblioteka publiczna zachęca do dzielenia się starymi fotografiami i pamiątkami, które mogą stać się częścią lokalnego archiwum. O tym, jakie materiały są poszukiwane, mówi Anna Dziaduch, dyrektor Miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Poniatowej.
3: Szukamy starych fotografii, pocztówek i negatywów. Szczególnie tych pokazujących budowę fabryki i osiedla. Życie codzienne mieszkańców od lat 30., dawne ulice, szkoły, zakłady pracy, miejsca wypoczynku, a także uroczystości rodzinne, szkolne i państwowe.
0: Organizatorzy podkreślają, że każdy przyniesiony materiał to cenna część historii, zarówno tej rodzinnej, jak i całej społeczności. Zebrane materiały zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy, która pomoże mieszkańcom w świętowaniu dwóch nadchodzących jubileuszy. W 2027 roku minie 65 lat od nadania praw miejskich Poniatowej i 90 lat od powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, który odegrał kluczową rolę dla rozwoju miasta.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: W kalendarzu 17 czerwca jest 22, czas na najważniejsze wiadomości.
8: Trwa akcja ratownicza w prywatnej kopalni w Bytomiu. Po południu doszło tam do silnego wstrząsu. Poszukiwany jest jeden górnik. Nasz reporter Marcin Buczek teraz w faktach, jaka w tej chwili jest sytuacja w kopalni.
9: Pod ziemią nadal może istnieć zagrożenie kolejnymi wstrząsami, dlatego ratownicy na razie nie mogą wejść do zagrożonego rejonu, aby zacząć poszukiwania. Do kopalni skierowano m.in. zastępy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia. W miejscu, gdzie był wstrząs, miało przebywać kilku górników. Części z nich udało się z tego miejsca wydostać o własnych siłach. Z jednym jak dotąd nie nawiązano kontaktu.
8: W chwili, gdy Dar Młodzieży bierze udział w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych, Uniwersytet Morski w Gdyni czeka na ważne decyzje dotyczące jego następcy. Już za kilkanaście dni powinniśmy dowiedzieć się, czy budowa nowego żaglowca szkolnego wejdzie w kolejny etap.
10: Rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje, wyjątkowych, tak? No bo rejs do Stanów Zjednoczonych na tak wielką uroczystość jak 250-lecie, poprzednie było 50 lat na 200-lecie. A budowa żaglowca też mniej więcej 50 lat mija od poprzedniej budowy.
11: Kolejny największy krok milowy, jeżeli chodzi o budowę nowego żaglowca?
10: No zobaczymy. Temat jest dosyć trudny. Dużo rzeczy się dzieje jak w przemyśle stoczniowym. Ciągle słyszymy, że jakieś nowe umowy są podpisywane. My jesteśmy teraz w okresie przetargu.
8: Mówił Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich podczas obchodów 106. rocznicy powstania szkolnictwa morskiego w Polsce. Wieczorem, kiedy kortyzol powinien spadać, rosnąć ma stężenie melatoniny. Kortyzol i melatonina regulują nam rytm dobowy. Problem z prawidłowym wydzielaniem melatoniny mają na przykład osoby pracujące na zmiany. Eksperci przypominają, że melatoninę można suplementować.
12: Jeżeli mam duże problemy z zasypianiem, duże problemy z wybudzaniem w ciągu nocy, warto jest jednak zaciągnąć opinię lekarza, aby ewentualnie włączyć już lek, a nie suplement diety.
13: To jest tabletka, która zadziała od razu?
12: Nie. Powinniśmy po pierwsze dobrać odpowiednią dawkę tego leku, ale pamiętajmy, że skutek przyjmowania melatoniny będzie opóźniony. Czyli nie powinniśmy oczekiwać po pierwszej tabletce natychmiastowej poprawy.
8: Z doktorem Januszem Strzelczykiem, endokrynologiem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek.
7: Noc w Puławach pozostanie łagodna z temperaturą około 14 stopni i nieznacznym zachmurzeniem. Wiatr słaby, warunki stabilne. Jutro w Puławach temperatura wzrośnie do około 25 stopni Celsjusza, a niebo będzie częściowo zachmurzone bez przewidywanych opadów. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
1: Po reklamie.

Za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pożar-